0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja. With what?

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest wtorek, 14 lipca.

Przypomnij sobie ludzi, którzy ostatnio stanęli na Twojej drodze. Pomyśl o miejscu, jakie każdy z nich zajmuje w Twoim sercu.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain. Biada tobie, Betsajdo. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam. Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.

Jezus zwraca się z przestrogą do miast. Spójrz na swoje miasta, czyli społeczności, w których żyjesz. Rodzinę, szkołę, pracę, krąg przyjaciół. Jak sądzisz, w którym z tych miast miłość znajduje najlepsze warunki do rozwoju? Gdzie napotyka jeszcze przeszkody?

Miasto tworzy żywa wspólnota mieszkańców. Cieszą się ze wzrostu wzajemnej miłości i odważnie biorą odpowiedzialność za przeszkody na drodze rozwoju. W jaki sposób możesz ucieszyć się rozwojem swoich miast?

miastach, o których mówi Jezus, wydarzyło się wiele cudów. Niestety przeszły one niezauważone. Również dziś Jezus przychodzi do grup i społeczności, w których żyjesz. Słuchając Ewangelii jeszcze raz, zaproś Go do swoich miast.

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain. Biada tobie, Betsajdo. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam. Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o dzisiejszej modlitwie. Spójrz razem z Nim na swoje miasta.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy bracia i siostry, gromadząc się o tej godzinie u tronu naszej Matki i Królowej, przy ołtarzu naszego Pana, pragnę przywitać wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, pielgrzymów z Poznania oraz pielgrzymów z Wejherowa. W sposób szczególny pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Jasna Góra. Gromadzimy się na Eucharystii, aby wsłuchiwać się w Słowo Boga, które pragnie każdemu z nas przypomnieć bardzo ważną rzecz. Abyśmy po prostu ufali, zaufali Jemu, a dzięki temu otworzyli nasze serce na Boże działanie, na te wielkie cuda, które dzieją się w naszym życiu. Przez wstawiennictwo naszej Matki Królowej złóżmy intencje, o których pragniemy się modlić. Ksiądz Michał modli się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla rodziców i siostry Magdaleny. Ksiądz Daniel modli się o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla parafii świętego Wawrzyńca z Wężycach. Ksiądz Krzysztof modli się o powrót do zdrowia dla Marka, opiekę Maryi i wszelkie potrzebne łaski dla niego. To jest intencja od kolegów z pielgrzymki rowerowej z Wambierzec. Ksiądz Marian modli się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mamy Ireny. Ojciec Kazimierz Maniecki modli się w intencji dziękczynno-błagalnej w 38. rocznicę ślubu Bożeny i Zbigniewa Stach oraz za dzieci i wnuków przez moją posługę. Modlę się w intencji o dusze czyśćcowe oraz za Barbarę Lędzian. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Eucharystii, przeprośmy naszego Boga za grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę, a i święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Aramu, z Pekachem, synem Remeliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. I przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida. Aram stanął obozem w Efraimie. Wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego, jak drżą od wichru drzewa w lesie. Pan zaś rzekł do Izajasza: wyjdź naprzeciw Achaza, ty i twój syn, Szear-Jaszub, na koniec kanału górnej sadzawki, na drogę pola folusznika i powiedz do niego: uważaj, bądź spokojny, nie bój się, niech twoje serce nie słabnie z powodu tych oto dwóch niedopałków dymiących głowni, z powodu zadziekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza. Dlatego, że Aramejczycy, Efraim i syn Remaliasza postanowili twą zgubę, mówiąc: wtargnijmy do Judei, przeraźmy ją i podbijmy dla siebie, a królem nad nią ustanowimy syna Tabela. Tak mówi Pan Bóg: nic z tego tak się nie stanie, bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku Resin. I stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza. Ale jeszcze 65 lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem, jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozajno. Biada tobie, Betsajdo. Bo gdyby w Tyrze i w Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w Orze i w Popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi, lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnał, czy aż do nieba masz być wyniesiona, aż do otchłani zejdziesz? Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałyby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. Oto Słowo Pańskie. Siłę i moc mojej łaski, że ja naprawdę ciebie przez to wszystko

Jezus nie zarzuca im pewnej niemoralności, nie zarzuca im słabości, nie wylicza ich grzechów. Zarzuca im zupełnie coś innego. Ten jego jezusowy wyrzut jest bardziej subtelny. Wyrzuca im obojętność. Oni widzieli cuda. Widzieli Jezusa, który dokonywał tego, co po ludzku jest nie do opisania. Słyszeli Jego słowa, wsłuchiwali się w Niego, wpatrywali się w Niego niemal każdego dnia, a jednak nic w ich życiu się nie zmieniło. I można powiedzieć, że tym największym problemem tych miast nie był brak religijności, brak wiary. Największym problemem było przyzwyczajenie się do Boga. To jest bardzo aktualne w naszym życiu i w naszym świecie. Obecnie jesteśmy na Jasnej Górze. To miejsce dość często jest odwiedzane przez nas wszystkich. Przyzwyczailiśmy się właśnie, żeby tutaj przebywać do Matki. A w życiu codziennym przynosimy tutaj właśnie te wszystkie radości i cierpienia. Wielu z nas było tutaj już wielokrotnie. Może i znamy lepiej układ Jasnej Góry niż inni. Wiemy, gdzie jest jaka kaplica, gdzie jest jaka możliwość skorzystania czy ze spowiedzi, czy z adoracji. Chociaż czasami te miejsca adoracji się zmienia. Ale teraz już jest stałe. Więc jak ponownie przybędziemy na Jasną Górę, ta adoracja też będzie w pewnym miejscu, już znanym. Ale w naszym życiu, moi drodzy, dość często przyzwyczajamy się do tego odmawianego codziennie różańca, do tych gestów na liturgii, do pieśni w kościele. Może niby uczestniczymy w Eucharystii, ale stopniowo tak naprawdę przestaje nas ta obecność Boga dotykać. I to jest największe zagrożenie kapłanów, którzy w uroczystości, w święta, w swoich parafiach odprawiają kilka mszy świętych, gdzie ta pierwsza może jest jeszcze piękna i taka przeżywana, a już ta ostatnia jest zupełnie inna. Tak samo trudno mają osoby, które posługują na codziennie w kościele, organiści czy zakrystianie. A jeszcze jak jest jeden kapłan, jest to cały czas to samo, to słowo. To są w stanie nawet przewidzieć to, co zaraz ksiądz powie w tym Słowie Bożym. Przyzwyczajamy się za bardzo do tego, co jest święte. Do tej Bożej obecności w naszym życiu. I największym zagrożeniem dla każdego z nas, dla człowieka wierzącego, nie jest grzech. A tym bardziej taki spektakularny. Największym zagrożeniem dla nas jest to, że Ewangelia przestaje nas tak naprawdę poruszać. Że Słowo Boga, które słyszymy na mszy świętej, powoduje, że od razu nam się gdzieś rodzi takie stwierdzenie: to już było, to już znam. I że w jakimś wymiarze oczekuję czegoś nowego od Boga, ale tej nowości nie ma. A przecież każda Eucharystia jest spotkaniem z żywym i prawdziwym Bogiem i Chrystusem. Nie z pamiątką, która miała miejsce, powiedzmy, 2000 lat temu. To nie jest odtwarzanie pewnych konkretnych gestów. To nie jest piękna tradycja, którą cały czas kultywujemy. My się spotykamy z żywym Bogiem, który przychodzi do nas, który do nas schodzi. I tak mi się wydaje, że tym bardziej jesteśmy podobni do tych mieszkańców tego miasta. Bo jeżeli nie widzimy największego cudu w naszym życiu, który się codziennie dokonuje na ołtarzu, to nie zobaczymy tych cudów, które się dokonują w naszym życiu w sposób niewidoczny. Dlatego te oba dzisiejsze czytania spotykają się w jednym miejscu. Zarówno Achaz, jak i mieszkańcy tych miast galilejskich stanęli wobec Boga. Jedni przeżywają lęk, drudzy doświadczyli cudów. Ale ani jedni, ani drudzy nie podjęli w swoim życiu żadnej decyzji.

decyzji. Nie podjęli, nie potrafili, a może nie chcieli, żeby tak naprawdę zaufać Panu Bogu. A wiara zawsze jest decyzją. Nie jest tylko uczuciem, nie jest żadnym naszym nastrojem. Nie jest przekonaniem, że Bóg istnieje, więc zbyt dużo nie trzeba robić. Wiara zaczyna się wtedy, kiedy człowiek mówi: Panie, nie wszystko rozumiem. Jest we mnie strach i lęk. Nadal nie wiem, jak potoczy się moje życie, moja sytuacja. Ale bardziej niż własnym przewidywaniom, chcę po prostu Tobie zaufać. I myślę, że właśnie tego uczy nas osoba Maryi. Takiej ufności. Wpatrując się w jej obraz, mając Matkę przed sobą, widzimy przede wszystkim jej całe życie. Ten moment, kiedy ona też była świadkiem Bożych dzieł. Też się po ludzku bała. Też widziała cuda. I dzięki temu jej całe życie było drogą wiary. Ona nie miała odpowiedzi na wszystkie pytania, które w niej się rodziły. Tak naprawdę nie wiedziała, dokąd zaprowadzi ją ten Boży plan. Ale zgodziła się oprzeć swoje życie na tym, co po ludzku może jest słabe. Ale w wymiarze woli Bożej i tego Bożego Słowa silne i nie do pokonania. Dlatego my bardzo często przybywamy do niej jako do matki, która jest matką wierzących. Może warto dziś podczas tej Eucharystii nie prosić najpierw o rozwiązanie wszystkich naszych problemów, ale może w jakiś sposób wzbudzić taką bądź podobną modlitwę i złożyć ją w dłonie matki. Panie, spraw, abym nie budował swojego życia na tym, co ziemne, na tym, co zmienne. Daj mi serce, które ufa bardziej Tobie niż własnym lękom. Chroń mnie przed obojętnością. Nie pozwól, abym przyzwyczaił się do Twojej obecności. Spraw, aby każda Eucharystia była dla mnie nowym spotkaniem z Tobą. Bo tylko wtedy spełnią się słowa proroka Izajasza, kiedy w naszym sercu będą pojawiały się takie bądź podobne słowa modlitwy. Jeśli uwierzycie, ostoicie się. Tak mi się wydaje, że tego chyba dzisiaj warto nauczyć się z tej dzisiejszej lekcji słowa. Od Chrystusa i od Jego Matki. Nie życia bez trudności, ale życia opartego na tym, który nigdy nie przestaje być wierny. A my mamy problem z tą wiernością. Więc życzę tego Wam i sobie, abyśmy nigdy nie stracili z oczu tego największego cudu, który dokonuje się za każdym razem na ołtarzu naszego Pana.

ufnością skierujmy swoje prośby do Boga przez wstawiennictwo naszej Matki Królowej. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie wzywał do nawrócenia i prowadził ludzi do pełnej ufności w miłosierdzie Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby pod opieką Matki Bożej doświadczyli duchowego odrodzenia i umocnienia wierzy. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich cierpiących, chorych, samotnych, przeżywających wszelkiego rodzaju kryzysy, aby dzięki opiece Bożej i ludzkiej pomocy znaleźli pocieszenie i nadzieję. Ciebie prosimy. Módlmy się w tych wszystkich intencjach, których sprawowana jest ta Eucharystia, w tych intencjach, które przynosimy do tronu Matki, prosząc dobrego Boga o ich wysłuchanie, jeśli są zgodne z Jego wolą. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, prosząc o dar życia wiecznego dla nich. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas stojących przy ołtarzu Chrystusowym, abyśmy otwierali serce na działanie Boga i odpowiadali na Jego wezwanie do nawrócenia, doświadczając tego, że On jest żywy i prawdziwy, aktualny na każdej Eucharystii. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty wzywasz nas do życia w Twojej obecności. Wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas drogą nawrócenia i wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwę i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Marii Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Marii, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica, poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maria odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi, wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana i Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawię, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Amen.
2: Komunia Święta będzie udzielona przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa. Osłanij opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

0: Zakończyła się transmisja mszy świętej prymarii z kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry na zegarach 13 minut dzieli nas od godziny 7.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę. Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Koalicja chętnych chce rozwijać zdolności antybalistyczne w Europie. Polska siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Warszawie. Sprawdzimy też, w których krajach pracownicy najwięcej chorują. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. 9 państw europejskich: Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania i Holandia przekazały w oświadczeniu wydanym przez Pałac Elizejski, że zawiążą z Ukrainą koalicję w celu rozwijania zdolności antybalistycznych w Europie. W Paryżu odbył się szczyt koalicji chętnych. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
2: Zdaniem przywódców wymienionych państw do obrony Europy potrzebna jest zintegrowana architektura obrony przeciwrakietowej, która pozwoli na odstraszanie i usunięcie przyszłych zagrożeń. Przy rozwijaniu tych zdolności obronnych konieczny jest wspólny wysiłek, otwartość technologiczna i współpraca między przemysłami, realizowana w duchu zaufania, wyjaśnili autorzy oświadczenia. Podkreślili, że projekt ten uzupełni istniejące systemy obrony antybalistycznej, w tym działające już niezależnie rozwiązania, a także te, których zakup został już ustalony. 9 państw zaangażowanych w ten projekt podkreśliło istotę doświadczenia zdobytego przez Ukrainę w wojnie z Rosją.
1: W Paryskim Pałacu Inwalidów na spotkaniu koalicji chętnych Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Zanim premier poleciał do Francji, to ogłosił, że Polska znajdzie się na mapie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Donald Tusk mówił, że siedziba agencji powstanie w Warszawie. Będzie to pierwsza tego typu jednostka poza obszarem państw, które były inicjatorami powstania tej instytucji. Powstanie centrum, które ma poprawić bezpieczeństwo. Monitorowane będą zdjęcia satelitarne czy sytuacja na wschodniej granicy. Wykorzystywana będzie łączność satelitarna. Jednym z celów, jak zapowiada premier Tusk, będzie także budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
3: Polska jest czempionem europejskim, jeśli chodzi o inwestowanie w kosmos i w naszą przyszłość. I wiem, że to nie jest komplement. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby Polska w tej części świata była państwem wiodącym.
1: Oprócz Warszawy, także inne miasta w specjalnie utworzonej sieci będą współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Jest śledztwo w sprawie znieważenia nastolatek z Ukrainy. Chodzi o wydarzenia w miejskim autobusie w Bielsku Białej. Jeden z pasażerów zaatakował słownie kilkunastoletnie dziewczynki. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem.
5: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
6: Nie dotykać?
1: Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku Białej. 54-latek został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Słowenia i Hiszpania to 2 kraje Unii Europejskiej, które cechują się najwyższymi wskaźnikami nieobecności w pracy z powodu choroby. Przeciętnie na pracownika w tych krajach przypadło w ubiegłym roku około 5 tygodni zwolnienia lekarskiego. Polska ze wskaźnikiem 1,8 tygodnia znajduje się bliżej przeciwnego bieguna tego zestawienia.
7: Cztery minuty po godzinie 7. Dzisiaj wtorek, 14 dzień lipca. Już jest słonecznie i dość ciepło, około 16 stopni na termometrach. Wiatr bardzo delikatnie, 5 km na godzinę. Sporo jednak chmur może się momentami pojawić, bo synoptycy twierdzą, że burza dziś nie wykluczona. Maksymalnie na termometrach 26 stopni.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Stare wygi, ale dają radę cały czas. YouTube z tego roku i na live utwory. No proszę bardzo, to się ma po prostu taką muzykę w DNA. Zresztą dzisiaj jeszcze Państwu zaprezentuję nowych Rolling Stonesów. Tak, tam już dziadkowie, oficjalnie dziadkowie, wciąż nagrywają i bardzo się dobrze chyba przy tym bawią. Ale to troszeczkę później, teraz się radośnie i przyjemnie z Państwem przywitam. Maciej Staniak z tej strony mikrofonu. Witam serdecznie i miłego wtorku życzę wszystkim absolutnie. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Rodzina.
2: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

Dzisiaj może popadać, a nawet zagrzmieć właśnie, jak w piosence pogodno uśmiechy się. Od razu człowiekowi robi się przyjemnie i się troszeczkę zaczyna uśmiechać. I bardzo dobrze, 30 minut dzieli nas od godziny 8. Obiecałem, że po nowiutkim YouTube zaprezentuję też pachnący świeżością fragment, że jeden utwór z nowego krążka Rolling Stonesów. To naprawdę tu trzeba kalkulatora użyć, żeby zobaczyć, ile Mick Jagger ma lat, bo to się już naprawdę w głowie nie mieści. Pan urodził się, pan szlachcic, bo ma tytuł szlachecki przecież. Urodził się, niedługo będzie miał urodziny, 26 lipca 1943 roku, 82 lata, za chwilkę 83 mu stuknął, wciąż podobno około 20 km na koncertach potrafi w sumie przemaszerować, no bo to przebiec, to trudno powiedzieć, ale pokonać taki dystans, coś nieprawdopodobnego, wciąż bawią się muzyką i coś, wciąż są świetni. Dla tych, którzy czekają na kolejny koncert Rolling Stonesów w Polsce, to właśnie czytałem sobie artykuł, że Mick Jagger zabrał głos, złożył deklarację, że w tym roku to na pewno nie. Ale w końcu jeszcze ma trochę czasu, także pewnie w przyszłości przyjecie. To nowiutcy Rolling Stones na antenie Radio Rodzina.

Jakie 82 lata, to przecież brzmi na dojrzałe 47 góra, prawda? Nowi Rolling Stones na antenie Radia Rodzina. Zdradzę ciekawskim, że cała płyta właśnie w takim lekko bluesowym sosie zanurzana. Dobrze się tego słucha, moim zdaniem. Ania Rusowicz teraz na antenie.

0: No i tak sobie dobiega końca Rockscope na antenie Radia Rodzina. 43 minuty dokładnie po godzinie 7. Teraz sobie polatamy troszeczkę w czasie. Sprawdzimy, co działo się muzycznie 14 lipca na przestrzeni lat, czyli przed Państwem kalendarium muzyczne w Radiu Rodzina.
1: Pani, a pani, wiem jak się rusi się.
2: 14 lipca 1939 roku urodził się piosenkarz Karel Gott. Miał wiele przydomków, od słowiańskiego Sinatry czy złotego głosu z Pragi do Presleya Wełtawy. I podobnie jak Presley doczekał się swojego muzeum, tyleż otwartego już za życia. Karierę rozpoczynał w latach 60., a jego największym przebojem z tamtego okresu była kompozycja Lady Carnival.

W 1960 roku urodziła się Angélique Kidjou, benińska piosenkarka tworząca muzykę będącą połączeniem popu i tradycyjnych

14 lipca 1969 roku urodził się Maciej Miecznikowski, multiinstrumentalista obdarzony głębokim i mocnym głosem, współtwórca sukcesów zespołu Leszcze i oratoriów Piotra Rubika. Nie

1962 roku Bobby Vinton wprowadził na szczyt amerykańskiej listy piosenkę zatytułowaną Roses Are Red. Kompozycja nie opuszczała pierwszego miejsca przez następne 4 tygodnie. We Wielkiej Brytanii dotarła za

14 lipca 1912 roku urodził się Woody Guthrie, muzyk folkowy i kompozytor. Już jako nastolatek ruszył w trasę po Ameryce, szukając pracy. Rozgłos zyskał utworami o bolączkach przeciętnego Amerykanina. Zwykli obywatele opowiadali mu o swoich problemach, a on przekuwał te historie w protest.

0: e-kolejki do końca roku to plan Ministerstwa Zdrowia. Bez europejskiego nakazu aresztowania w sprawie Zbigniewa Ziobry. Jurajskie skałki zabezpieczone. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Minister zdrowia zapowiada wprowadzenie do końca roku e-kolejki. Ma to być rewolucja w sposobie zarządzania miejscami na zabiegi i wizyty powiązane z wdrażaniem centralnej e-rejestracji. W systemie e-kolejka każdy pacjent za pośrednictwem systemu, na przykład internetowego konta pacjenta, ma widzieć swój dokładny numer w kolejce do planowego zabiegu czy specjalisty. O ile sam pomysł jest dobry, to zdaniem dyrektorów szpitali bardzo trudno będzie wprowadzić go w życie w tak krótkim czasie. Więcej o tym Agnieszka Wynarska.
1: Wątpliwości ma dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
2: Już nie mówię o samej technice implementacji w systemie informatycznym, ale mówię o złożoności problemu o stronie koncepcyjnej. Trzymam kciuki, ale te terminy, które były podane dla mnie, niestety są chyba nierealne.
1: System ma być powiązany z centralną e-rejestracją, w której na razie można zapisać się na mamografię, cytologię oraz wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia wejdą w to kolejne specjalizacje. Prowadzenie systemu nie było jednak proste, przyznaje Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
3: Na pewno nie było to wszystko tak pięknie i ładnie. Początki były ciężkie. Często zdarzały się sytuacje, które trzeba było prostować.
1: System e-kolejki powiązany z e-rejestracją ma całkowicie ukrócić procedery wpychania się poza kolejnością czy zapisywania do kilku szpitali jednocześnie na ten sam zabieg.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości nie będzie możliwe także na terenie Wielkiej Brytanii. Problem stanowi miejsce przebywania poszukiwanego polityka, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych, sędzia Anna Ptaszek.
5: W obu wypadkach sąd wskazuje na to, że nie została spełniona taka bardzo podstawowa przesłanka, to znaczy podejrzenie, że ścigany przebywa na terenie Unii Europejskiej w pierwszym przypadku albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w drugim przypadku.
0: Za Zbigniewem Ziobrą w lutym wystawiono list gończy w związku z zarzutami polegającymi na niewłaściwym zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Już wtedy polityk PiS przebywał na Węgrzech, gdzie wkrótce otrzymał azyl od ówczesnego premiera Viktora Orbana. Po zmianie władzy w Budapeszcie były minister sprawiedliwości poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem szef dyplomacji USA Marco Rubio ogłosił zakrojoną na szeroką skalę kampanię na rzecz rozmontowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone mogą wywierać presję na sojuszników, by odrzucili roszczenia MTK do sądzenia obywateli amerykańskich. Wracamy do kraju. Turystyka wspinaczkowa jest coraz bardziej popularna na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale może prowadzić do niszczenia przyrody. Na to zaradziła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Instytucja zabezpieczyła cenne siedliska jurajskich skał, czyli wyjątkowe wapienne ściany skalne występujące m.in. w rezerwatach przyrody parkowe oraz Sokole Góry, o czym informuje Natalia Zapała, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
6: Tam, gdzie drogi wspinaczkowe przebiegały przez najcenniejsze siedliska, usunięto punkty asekuracyjne lub zmodyfikowano stanowiska zjazdowe w taki sposób, aby nie powodowały dalszej degradacji skał i roślinności.
0: Dodajmy, że rezerwaty przyrody parkowe oraz Sokole Góry są miejscem występowania rzadkich gatunków roślin, mchów i paproci.
7: Cztery minuty po godzinie 8, 14 dzień lipca, wtorek już 20 stopni na termometrach, sporo słońca, delikatne chmury, po południu jednak chmur będzie zdecydowanie więcej, koło 17 synoptycy stwierdzili, że może pojawić się burza. Maksymalnie dziś na termometrach zobaczymy 26 stopni, jutro ochłodzenie, środa pod znakiem deszczu i chmur i tylko 23 stopnie na termometrach.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Kings of Leon na antenie Radia Rodzina. Taki miałem tutaj moralizatorski pomysł na wejście, ale usłyszałem prześliczny dowcip, bo kobiety czasami lubią tak, jak jest za spokojnie, to lubią troszeczkę sytuację doprowadzić do lekkiego wrzenia. Jakaś nerwowość musi się pojawić, trzeba tego męża, bo za spokojny jest, trochę poddenerwować i zadają takie pytania, pułapki. No i właśnie żona pyta męża: kochanie, a tobie to się jakie kobiety podobają? Mądre czy piękne? No i w zasadzie sytuacja trochę bez wyjścia, patowa, ale drodzy panowie, radzę sobie zapamiętać odpowiedź. Mówi się wtedy: kochanie, ani takie, ty mi się najbardziej podoba.

Uwaga, teraz będzie rada. Rada, porada, zupełnie za darmo z Radia Rodzina. W zasadzie to nie jest moja rada, to jest rada pewnego bardzo bogatego człowieka. Znam takie osoby, wiele takich osób jest, które no, szukają pracy i chcą pracować. I składają podania o pracę, chodzą na rozmowy i jakoś nie wychodzi. I słuchajcie, Jack Ma, możecie nie kojarzyć go, aczkolwiek doskonale on was kojarzy, ponieważ dajecie mu zarobić dużo pieniędzy, bo jego majątek szacuje się na prawie 30 miliardów dolarów. Jest założycielem Alibaby, jakby 22 najbogatszym biznesmenem na świecie. I opowiadał o swojej historii. Mówi tak, słuchajcie, składałem 30 podań o pracę i za każdym razem byłem odrzucany. Nawet kiedy KFC po raz pierwszy weszło do Chin, to zgłosiły się 24 osoby, w tym i ja. I tylko mnie odrzucono. Resztę, całą ekipę przyjęto. Złożyłem 10 podań na Uniwersytet Harvarda i za każdym razem byłem odrzucany. I mówię, ale moją złotą zasadą jest nigdy nie poddawaj się. Proszę bardzo. Dla tych wszystkich, których już siły opuszczają, już nie mają ochoty, już myślą, żeby się poddać, już siedzieć i nic nie robić. Nie poddawajcie się, naprawdę. Przyjdzie taki moment odpowiedni, kiedy wszystko się poukłada. Ja w to mocno wierzę. Pablo Paweł i Ludziki dla nas teraz pośpiewają.

Mundial. Miała na myśli mundial. Z tobą chcę zobaczyć mundial. Wiem, że niektórzy zmęczeni piłką nożną. Dobra wiadomość. Raz, dwa, trzy, cztery spotkania jeszcze przed nami, ale jakie za to. Ojojoj. Dziś zapraszam wszystkich przed odbiorniki o 21:00. Francja z Hiszpanią. Niektórzy mówią, że to przedwczesny finał. Jutro z kolei Anglia i Argentyna. Później mamy mecz o trzecie miejsce 18 lipca. No i finał 19 lipca. Dobre wiadomości, bo zarówno mecz o trzecie miejsce, no jeszcze o znośnej godzinie, czyli 23:00. Pozostałe spotkania o 21:00. To też jest dobra wiadomość dla niejakiego Marciniaka, naszego wspaniałego sędziego, który czeka z niecierpliwością, bo FIFA tutaj naprawdę emocjami rzuca, powolutku dawkuje takie momenty, bo zdradziła, że najbliższe spotkanie Marciniak nie będzie prowadził. A to oznacza w najgorszym wypadku, że już go w ogóle nie zobaczymy, ale w tym lepszym wariancie jest duża szansa, że mecz o trzecie, a może nawet finał Mistrzostw Świata poprowadzi nasz sędzia. No trzymajmy kciuki, zobaczymy jak to będzie wyglądało. A wy kogo dzisiaj obstawiacie? Francję czy Hiszpanię?

0: Uwaga na burzę, są alerty. Kolejne ataki USA na Iran, ropa znowu drożeje. Papież odpoczywa w Castel Gandolfo. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Na początek alerty przed burzami pierwszego, ale i drugiego stopnia. Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść nawet do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Koalicja Obywatelska i Lewica nie przyjdą. Dziś w Sejmie Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkanie, jak wylicza posłanka Wioletta Tomczak, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, kancelarii prezydenta, klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
1: Każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wiesz, nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
0: Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej. Trzecia, kolejna noc ataków Stanów Zjednoczonych na Iran. Według informacji amerykańskiej armii operacja trwała 5 godzin. Ataki były wymierzone w cele wojskowe na terytorium całego Iranu.
2: Celem ataków były irańskie systemy obrony wybrzeża, wyrzutnie rakiet i dronów, a także systemy używane na morzu. Jak informuje Armia Stanów Zjednoczonych, obecnie na obszarze Bliskiego Wschodu stacjonuje ponad 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że armia amerykańska przeprowadza bardzo ciężkie ataki na Iran. Mamy ogromne ilości amunicji i uderzamy w nich bardzo mocno. Ataki będą kontynuowane i zobaczymy, co się stanie, ale niweczymy cały ich potencjał ofensywny i kontrolujemy cieśniny. Przywracamy blokadę. Wcześniej Trump oficjalnie poinformował Kongres, że kraj ponownie znajduje się w stanie wojny z Iranem. Główne indeksy na Wall Street spadły po eskalacji na Bliskim Wschodzie, a ceny ropy skoczyły o około 9%.
0: Relację przygotował Grzegorz Kozieł.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV spędza wakacje w Castel Gandolfo. W niedzielę miasteczko nie pomieściło wszystkich, którzy przybyli, aby po raz pierwszy w te wakacje modlić się z Leonem XIV modlitwą Anioł Pański na miejskim placu. Mówi o tym ksiądz Tadeusz Rozmus, salezjanin, proboszcz papieskiej parafii w Castel Gandolfo.
4: Widzimy, co się dzieje. Pierwszy Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. Plac pełny, zabrakło miejsc. Wielu ludzi zostało poza placem, bo nie można go poszerzyć. To pokazuje wielkie zapotrzebowanie, jakie istnieje tutaj na spotkanie z Ojcem Świętym. Ojciec Święty jest bardzo otwarty. To są jego wakacje. Widać, że jest to wielka radość z jego strony móc być w tym miejscu.
0: Leon XIV będzie odpoczywał w Castel Gandolfo do 27 lipca. Jak zapowiedział, chce się spotykać z wiernymi co niedziela na modlitwie Anioł Pański, a być może także i przy innych okazjach.
5: Pięć minut po godzinie 9, dzisiaj 14 dzień lipca, coraz cieplej, coraz więcej słońca, już na termometrach mamy w tej chwili 20 stopni, wiatr dziś praktycznie nieodczuwalny, 5 km maksymalnie na godzinę. W tej chwili niewiele chmur, ale to się zmieni po południu, przybędzie ich zdecydowanie więcej i koło godziny 17 niewykluczona jest burza. Jutro chłodzenie 23 stopnie i zdecydowanie więcej chmur niż słońca oraz deszcz.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Nie wiem, co się w takich momentach dzieje w mojej głowie, ale jak czytam sobie właśnie tutaj, artystka śpiewa, nazywa się Mary Mary. I tak sobie samorzutnie mi się myśli, że powinna nagrać utwór Kuskus. No ale dobra, nieważne. 15 minut po godzinie 9, teraz przechodzimy do rybołówstwa. Ha, Żmigród i Milicz się kłaniają. Tam tradycja sięga, uwaga, średniowiecza. Są to stawy założone w XIII wieku przez cystersów. Milickie stawy są największe w Europie. Jeżeli chodzi o ośrodki hodowli karpia, największe w Polsce rezerwaty przyrodnicze i jedne z cenniejszych, bo nie tylko rybka, ale również i ptaszki, przepraszam, tam hałasy na zewnątrz. Ptaszki się również tam zdarzają, bardzo sympatyczne i rzadkie okazy, więc warto tam się udać. No i poza tym ścieżki rowerowe, fantastyczne. Część akwenów wykorzystuje dawne niecki, pozostałe, uwaga, również to ciekawostka, po wydobyciu rudy darniowej, mówi Damian Żuber, menadżer do spraw marketingu w spółce Stawy Milickie.
1: Znajdujemy się w Rudzie Sułowskiej na terenie CET Naturum, którego właścicielem jest samorząd województwa, czyli spółka Stawy Milickie S.A. Jesteśmy jednym z najbardziej znanych i cenionych miejsc wodno-błotnych na świecie. No i sam rezerwat przyrody Stawy Milickie jest to największy rezerwat ptaków wodnych w Polsce. Ponad 3/4 populacji ptaków wodnych, które żyją w Polsce, mieszka tutaj na Stawach Milickich. Najczęściej mamy turystów na rowerach. To jest, myślę, największa grupa, jeżeli chodzi o osoby, które przyjeżdżają do Doliny Baryczy, ale mamy też tutaj na miejscu łowisko wędkarskie, troszkę wędkarzy, ale też osób, które przyjeżdżają obserwować ptaki bądź spacerować po ścieżkach edukacyjnych. Należymy do Living Lakes, to jest taka lista ONZ-owska najbardziej cennych obszarów wodno-błotnych na świecie. Na tą listę wpisane jest na przykład jezioro Bajkał czy jezioro Titicaca.
0: A dojechać tam można naprawdę dosyć szybko z Wrocławia i polecam, teraz jest tam prześlicznie, ścieżki rowerowe, rewelacja, walory przyrodnicze oczywiście jak najbardziej fantastyczne. No i jeszcze dodam od siebie, że jak już tam się najeździcie tym rowerem, nachodzicie, to rybka jaka tam dobra jest, ojej, palce lizać.

0: Tak, tu Żojek nam pięknie o syrenach pośpiewał. W takim razie teraz czas na Natalię, która nam śpiewająco opowie, co tam ciekawego w prasie, w portalach słychać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Maciek, no może nie śpiewająco, ale
0: po prostu opowie.
1: No nie wiem, troszkę się wstydzę tak na Antenie.
0: A umiesz?
1: Możesz zanudzić.
0: A ty śpiewasz?
1: Nie, no śpiewałam kiedyś w chórze.
0: A czuję, że jakbym troszeczkę pocisnął, to dałabyś próbkę. No dobra, następnym razem,
1: dokładnie tak. Ale zaczniemy od tego, nasz przegląd prasy, że IMGW ostrzega przed groźną pogodą w wielu województwach. No i ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia zostały wydane dla 10 województw w południowej części kraju. No i możliwe są porywy wiatru do 70 km na godzinę, opady gradu i deszczu lokalnie do 55 mm. No i właśnie dla województwa dolnośląskiego zostało wydane ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami i to ostrzeżenie zostaje aktualne do godziny 23 dnia dzisiejszego, czyli do wtorku. Instytut przewiduje, że właśnie miejscami mogą wystąpić burze, którym będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu, tak od 25 do 40 mm, lokalnie trochę więcej. No i możliwe są też porywy wiatru do tych 70 km, czyli dość silne.
0: To, co Natalia chce powiedzieć, to jak macie pranie na balkonie, to trzeba zabrać.
1: Trzeba je schować,
0: bo
1: tak.
0: Wam inaczej bielizna poleci do sąsiada i będzie po prostu niezręcznie
1: tak,
0: troszeczkę.
1: Tak, albo zwali jakąś doniczkę z kwiatkiem, tak. No i tak,
0: tak
1: właśnie,
0: samo...
1: bo te ostrzeżenia właśnie przewidują wystąpienie takich zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować straty materialne.
0: A i samochód przeparkujcie spod drzewa, bo gałązka jak wam walnie, to będzie szkoda po prostu.
1: Dokładnie, o. Tak.
0: I dalej.
1: Dalej, no przenosimy się pod Wrocław, bo pod Wrocławiem powstała jedyna taka stacja, na której można zatankować do pełna mineralną bez gazu. Tak, dokładnie chodzi o wodę Sudecki Zdrój, która działa od kilku tygodni i ten Sudecki Zdrój już zdobył sporą popularność. Jest to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w Polsce i mieści się ono w Wirach, niedaleko Góry Ślęży. Tam 70 lat temu powstała kopalnia magnezytu, która działała do połowy lat 90. Została potem zamknięta, no ale tą wodę cały czas trzeba było odpompowywać, bo było jej bardzo dużo. Było to takie, no i nadal jest, to źródło wody cały czas działa. No i właśnie potem ta kopalnia została przerobiona, tak udostępniona turystom, no ale nie sprawdzała się turystycznie.
0: W tej chwili można podjechać,
1: no
0: pompa wygląda jak faktycznie taka...
1: Dokładnie tak, mamy dosłownie taki dystrybutorek, taki pistolecik, to się tak mówi, nie pamiętam w sumie nawet tej nazwy. No i wkładamy do jakiegoś takiego baniaczka z wodą i nalewamy sobie wodę. Czytałam, że to podobno też najtańsza woda w Polsce.
0: Także polecamy, to jest już taki punkt turystyczny coraz częściej odwiedzany, więc też go sobie wpiszcie na mapę do Google Maps. I na koniec?
1: Na koniec. Przełom w badaniach dnia oceanicznego, czyli zanurzamy się teraz pod wodę, bo naukowcy odkryli 73 podwodne wulkany. To dokładnie dokonali tego francuscy naukowcy z Uniwersytetu w Paryżu, którzy wykorzystali do tego sztuczną inteligencję i odkryli 73 nieznane wcześniej kaldery wulkaniczne na dnie oceanów. To co ciekawe, ten system, który zastosowali, został opracowany do wykrywania kraterów uderzeniowych na Marsie, a następnie został zaadoptowany do analiz szczegółowych dna, map dna morskiego. No i to odkrycie ponad trzykrotnie zwiększa nam liczbę znanych takich kalder na świecie i może mieć istotne znaczenie dla monitorowania zagrożeń naturalnych. No i tutaj właśnie jest to ważne na przykład w kontekście erupcji wulkanów czy trzęsień ziemi, które właśnie wywołują potem tsunami czy fale takie ciśnienia, które są właśnie rejestrowane. Naukowcy podkreślają, że nie wiadomo, które z nowo odkrytych struktur są aktywne, ale dokładna ich lokalizacja lepiej pozwoli nam oceniać ryzyko przyszłych erupcji. No i tu też gdzieś tam możemy przeczytać, że ta sama metoda jest bardzo skuteczna, bo no, spośród 87 tysięcy potencjalnych obiektów wskazywanych przez sztuczną inteligencję po analizie i ręcznej weryfikacji, bo to zostało zweryfikowane. Wytypowano 78 takich kalder, z czego 73 okazały się właśnie tymi nowymi odkryciami, czyli no w sumie troszkę nam pomogła.
0: A ja bez sztucznej inteligencji powiem, że najwyższy wulkan w Polsce znajduje się gdzie?
1: Na Ślęży.
0: Na Dolnym Śląsku, nie? Tutaj mamy krainę wygłasłych wulkanów,
1: tak.
0: Nie musimy nurkować w oceanach.
1: Tak.
0: To jest szczyt, ale tu sobie musiałem już pogooglować. Ostrzyca, 501 metrów to jest najwyższy wygasły wulkan w Polsce. I
1: ale Ślęża też są głosy, że była.
0: Wulkanem?
1: Tak.
0: Ale jeszcze nie wybuchła.
1: Nie wybuchła, ale może wygasła.
0: Dzięki
1: Trzeba
0: wielkie.
1: To sprawdzić.
0: Trzymaj się na razie. Pa, miłego dnia.
1: Miłego dnia.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: A tu nam już Sonlux leci, słuchaj. Tak się jakoś porobiło, że nam leci Sonlux, przepraszam cię bardzo. Paulo Szewczyk, liderze projektu. To posłuchajmy, drodzy państwo, jednego z wykonawców, którzy pojawił się w Rosandzie, a później porozmawiamy sobie o imprezie, która wielkimi krokami idzie w naszą stronę, bo to już ten weekend, prawda?
1: Dokładnie, w piąteczek.
0: Dobrze, to na razie niech muzyka przemówi.

0: Takie między innymi dźwięki popłyną do Państwa z imprezy WroSound. Paula Szewczyk, moim Państwa gościem, lider projektu, tak możemy nazwać. Powiedział, że dyrektorem to nie, ale lider jak najbardziej. Paula.
1: Tylko jeden.
0: Zacznijmy od line-upu, czyli to, co najbardziej może przyciągnąć fanów muzyki na WroSound, tak. Więc chwalcie się tym, kto już ten weekend będzie dla nas grał.
1: Tak, jak zawsze mamy te dwie sceny grające, czyli muzyczne. W tym roku dodatkowa scena panelowa, czyli miejsce spotkań z Kubą Więckiem, z zespołami i z dziennikarzami. Ale no to, co na tych scenach głównej i eksperymentalnej, czyli tej w podwórku, to w piątek Dawid Tyszkowski, Yinin, bardzo ciekawa formacja holenderska, którą warto tutaj
0: poznać
1: zahaczyć.
0: Lepiej,
1: tak,
0: właśnie.
1: Tak. Kacperczyk i no, wspomniany Son Lux, który był nominowany do Oscara za muzykę do filmu i generalnie bardzo ciekawa formacja, trio, które przyjeżdża specjalnie do Polski, świetnie się zapowiada.
0: Będzie można im zadawać pytania, tak trochę zdradzałaś, tak? To możemy powiedzieć?
1: Dzień wcześniej, tak, w Nowych Horyzontach jest spotkanie z zespołem Q&A. Można uczestniczyć w nim, poznać lepiej artystów, zadać pytania, dokładnie taka dyskusja, ale też bardzo, bardzo prawdopodobne, że przyjadą też na scenę panelową, dołączą do dziennikarki, która będzie prowadziła tą scenę panelową i porozmawiają trochę na forum także z uczestnikami festiwalu, więc myślę, że warto sobie tutaj gdzieś to szpernąć i jak jeszcze się
0: szpernąć.
1: Nie ma... Szpernąć! Tak, to tam sobie gdzieś wykupić. No a na scenie eksperymentalnej Asleep, Ayla, Kosma Król, Karuzelka, no i na koniec coś, co wjechało dosłownie niedawno.
0: W ostatniej chwili.
1: Tak, czyli taki nasz tutejszy miejscowy after, ale nie after, bo jako, liczymy to jako pełnoprawny punkt programu, czyli Night Music Therapy z Michałem Macewiczem i jego gośćmi, czyli tak zwany relaks masaż dźwiękiem. Coś, co faktycznie...
0: Ja byłem kiedyś na takiej imprezie, gdzie był bas, wiesz, i walił cały czas bas i on ten bas faktycznie masował. Można
1: znaczy, no tutaj...
0: To chyba inaczej będzie działało. Znaczy,
1: podobnie też tych dźwięków niskich jest bardzo dużo tutaj u Michała, bo to jest jego set wtedy wypuszczający ją. To jest taka muzyka a la ambientalna, która
0: i
1: faktycznie...
0: I to czuć, jak się blisko stoi, tak.
1: Tak, ale tu się nawet nie stoi. Tam będzie masa poduch, gdzie kładziesz się i kontemplujesz, patrzysz jakby w gwiazdy i odpływasz.
0: No. Ja tak nie mogę, bo po 15 minutach było...
1: Ale to też jest dobrze, bo właśnie chodzi o
0: lepiej,
1: to, żeby
0: stał.
1: Się zupełnie zatrzymać, żeby złapać zen, żeby się wykontemplować z wszystkiego i jakby przeżyć ten pierwszy dzień festiwalu na zakończenie właśnie tak, złapać kogoś obok za rękę i jakby poczuć wspólną wibrację, zrobić coś fajnego dla siebie, czyli jakby totalnie się odmurzyć tak trochę.
0: To mamy zamknięty pierwszy dzień, tak. To jeszcze szybciutko lecimy teraz w stronę niedzieli.
1: Tak, i tutaj mamy Mlecze, Moses Jofi Trio, Daria ze Śląska, Alice Fibilu. I Alice Fibilu to jest taka śliczna blondyneczka z gitarą, którą naprawdę też warto szpernąć, bo jest headlinerką.
0: Przepraszam, no.
1: I tutaj scena eksperymentalna, Gaia Banafi, De Casino, Kabasze, W czasy orkiestra i Glasz.
0: To ja sobie na pewno szpernę, ale też między innymi Daria ze Śląska się pojawi, którą tutaj przygotowałem dla Państwa. Więc wariatki sobie teraz posłuchamy, a później wrócimy jeszcze i parę słów
1: Dzięki.
0: O samym festiwalu opowiemy.

0: Daria ze Śląska, jedna z gwiazd festiwalu WroSound, o którym opowiada nam nasz gość Paula Szewczyk. Teraz troszkę o tej całej imprezie, bo ona też wrosła już w Wrocław i to bardzo fajnie i ma taki swój specyficzny smaczek i charakter.
1: No ma i bardzo to pielęgnujemy, żeby takie miało właśnie, żeby to nie była taka po prostu sieciówka czy taśmówka, tylko coś zupełnie innego, gdzie człowiek może też troszeczkę się doedukować, może troszeczkę inne rzeczy zrobić, więc tutaj na miejscu też będzie cała strefa NGO-sów, gdzie...
0: Co to są NGO-sy tak po ludzku?
1: No takie organizacje pozarządowe, takie trochę, to są tacy nasi partnerzy fundacyjni, takie różne organizacje, które no, działają na rzecz czegoś na przykład. Pomagają generalnie.
0: Czyli nie idziemy tylko słuchać. Teraz festiwale ogólnie takie są, że można i koszulkę sobie pomalować, bo pamiętam, w zeszłym roku było albo się pomalować, właśnie, bo był taki autobus, gdzie, albo właśnie czegoś się dowiedzieć o gotowaniu nawet. Tego typu rzeczy.
1: Tak, i to zostaje Aga Maniewska z tym razem cyklem Jedz Brzydkie. Wjeżdża około 19 w dwa dni z warsztatami kulinarnymi, na co zachęcam i zapraszam. To będą takie szybkie przekąski, żeby wziąć w rękę robienie jakichś frytków z batatów, innych rzeczy. Najczęściej jest też z tych odzyskanych, czyli tych takich, które już by poszły w kosz, a ona potrafi to zrobić tak, że robi coś wspaniałego. Będzie merch festiwalowy. W tym roku pierwszy raz wychodzimy ze sklepem, takim faktycznym sklepem festiwalowym i będą gadżety do kupienia. A obok będzie oczywiście Malwa z Custom Panny, czyli jakby nasz stały partner Sito Druk i będzie można na swojej koszulce, na swojej torbie.
0: O, to było fajne, tak, że pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą, czy można tam kupić na miejscu, ale jeżeli macie swoją ulubioną i chcecie tam coś mieć wyjątkowego, to
1: można
0: warto.
1: Jak najbardziej wtedy sobie przenieść fajnie na swoje ciuszki czy na torbę, ale też faktycznie Malwa ma zawsze zapas second handowych rzeczy, czyli to jest typowe drugie życie dla ciuszków. Więc to kolejna rzecz, plus będzie stanowisko DKMS, gdzie będzie można się zarejestrować jako dawca i ono będzie dostępne dla wszystkich we Wrocławiu. Nie trzeba być uczestnikiem festiwalu, żeby się zarejestrować. To jedno stoisko będzie poza strefą wejścia na opaski, żeby każdy z Wrocławia mógł podjechać podczas tych dwóch dni festiwalu.
0: To nic nie boli, drodzy Państwo, ja też to robiłem.
1: To jest wymaz pałeczką.
0: Wymaz, dokładnie, sekundka do koperty.
1: A może uratować komuś naprawdę życie i to nie raz, więc zachęcam, jeśli jeszcze ktoś nie jest, to śmiało.
0: Aha, i jeszcze uwaga, bo tu też są takie mity, że taką wielką później igłą gdzieś wbijają. Nie, też nie w ten sposób się już robi. Poszło to wszystko do przodu, więc warto zostać tym dawcą.
1: Dokładnie, więc zachęcam. Będzie też UNICEF, który jakby opowiada o tym swoim programie 365, czyli pomocy dzieciom na całym świecie. Ale będą też, będzie ekostraż, będzie takie bardzo fajne stanowisko Bubble of God, które pomaga kociakom i różnym zwierzątkom i psiakom w adopcjach, więc to jest kolejna sytuacja, która też jest, będzie WCRS z tą akcją pierwszej pomocy, czyli z fantomami, z nauką pierwszej pomocy na miejscu.
0: Tu nie starczy czasu na słuchanie muzyki, słuchaj, tyle tego ciekawego.
1: No trochę może i będzie tego dużo, ale no będzie też stoisko, nie może nam zabraknąć bez barier, bo my też mamy nagrodę bez barier, którą otrzymaliśmy w zeszłym roku za najbardziej dostępny festiwal, bo jesteśmy bardzo dostępni, więc zapraszamy ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, jesteśmy bardzo otwarci. Jeszcze bodajże do dzisiaj można było się zgłaszać na ten transport dedykowany, czyli dowóz i odwóz z domu przez MPWiK.
0: To naprawdę fajna rzecz.
1: MPWiK za
0: to. Mi się to też zawsze mieli.
1: Za to będziemy mieli też darmową wodę.
0: Z cytrynką, z miętą.
1: Można zabrać swoje butelki, które napełnimy tą wodą, więc zachęcamy. No i co jeszcze takiego ważnego jest w tym wszystkim, no to ta właśnie scena panelowa, na której się spotykamy w tym roku pierwszy raz po to, żeby się spotkać blisko, żeby można było zadać pytania bezpośrednio, żeby była informacja o tym, co jak się tworzy festiwal, jak to wszystko wygląda i też skąd się wziął pomysł na takie właśnie sytuacje, jak te, które mamy tutaj teraz.
0: Paula, na koniec bardzo proszę jeszcze tylko powiedz, gdzie bilety można kupić, jakby ktoś chciał sobie sobie bilety... już w tej chwili zanęcony i zachęcony?
1: W bardzo różne sposoby, ale najłatwiej jest przez wrosound.com, mhm. czyli nasza strona, zakładka bilety, i tam jest bezpośrednio przekierowanie, ale jeśli ktoś lubi stacjonarnie i ma kartę Nasz Wrocław i chciałby kupić taniej, to w Impart Centrum na Piłsudskiego 19 zapraszam, tam można wykorzystać.
0: I przed imprezą.
1: I przed imprezą na miejscu w kasie, jeśli zostaną, bo w zeszłym roku już w dniu nie było, więc zachęcam, żeby to zrobić wcześniej.
0: Stary Impart to jest to miejsce, w którym będzie się to, czy przed starym Impartem dokładnie na terenie.
1: Tak jest. Jak to się mówiło, na mazo.
0: I drodzy Państwo, jeszcze jedna forma zdobycia biletów. Będziemy dla Was też mieli takie zaproszenia, dwa podwójne, więc warto słuchać Radia Rodzina. Paula, pięknie, serdecznie dziękuję.
1: Dzięki.
0: A Państwa zapraszamy
1: na
0: Wrocław. Tak? I do usłyszenia.
1: Tak.

0: Powstanie antybalistyczna koalicja rakietowa. Unia Europejska chce ograniczyć dostęp dzieci do mediów społecznościowych. W kraju rośnie letni bilans utonięć. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina musi już zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować około 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Ukraiński przywódca wziął wczoraj udział w spotkaniu wspierającej Kijów koalicji chętnych w Paryżu.
1: Rzeczywistość w Ukrainie wygląda tak, że brakuje nam pocisków do niszczenia rakiet wystrzeliwanych przez Moskwę, dlatego uruchomiliśmy antybalistyczną koalicję rakietową.
0: Gotowość do utworzenia europejskiej antybalistycznej koalicji wyraziło 9 państw: Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania i Holandia. Tymczasem Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Zarekomendowano też, aby do 3 roku całkowicie izolować swoje pociechy od ekranów. Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych przez młode osoby niesie za sobą katastrofalne skutki, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. The status
2: quo. Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
0: Komisja chce, aby dostęp do mediów społecznościowych był zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych. Unia ma rozpocząć wkrótce pracę nad ustaleniem szkodliwych dla dzieci platform. Wracamy do kraju, a tu rośnie letni bilans utonięć. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 1 kwietnia w Polsce utonęło aż 130 osób. Wciąż najczęstszym powodem utonięć jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, a najczęściej toną mężczyźni. Nie bez znaczenia jest także pogoda.
3: Zeszłoroczne lato było bardzo niekorzystne. Mieliśmy mnóstwo deszczowych, zimnych, wietrznych dni. Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną. Proszę pamiętać, że do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
0: Mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Z Katowic na Bliski Wschód. Fundacja Wolne Miejsce kontynuuje pomoc humanitarną dla Palestyńczyków mieszkających w południowym Libanie. Wolontariusze gotują na miejscu gorące posiłki, mówi prezes fundacji Mikołaj Rykowski.
5: Dotychczas karmiliśmy ludzi w Bejrucie, w obozie nazywającym się Biel, to jest centrum miasta. Ten obóz został zamknięty ze względu na oficjalne zakończenie wojny i ludzie wrócili na południe. Więc my chcemy podążyć z naszym sprzętem, naszym garami za nimi. Niestety życie tam wygląda tragicznie, kiedy wrócili do swoich domów, nie domów, których już nie ma, do swoich ziem. Są w trudzie, są w bardzo dużym kłopocie, my chcemy ich karmić. Chcemy gotować dla nich ciepłe posiłki po to, żeby pomóc im w tym właśnie najbardziej traumatycznym momencie z ich życia.
0: Wolontariuszom z Polski pomagają na miejscu lokalnie mieszkańcy, również po to, by smak potraw odpowiadał ludziom, do których trafia pomoc.
6: 5 minut po godzinie 10, wtorek, 14 dzień lipca, na termometrach około 20 stopni, wiatr delikatnie wieje do 5 km na godzinę. W tej chwili zbyt dużo tych chmur nad naszymi głowami nie ma, ale to się zmieni. Po południu zdecydowanie przykryją niebo, a około godziny 17 niewykluczona burza z piorunami. Jutro chłodniej, tylko 23 stopni, raczej słońca jutro nie zobaczymy, za to krople deszczu będą często na nas spadać.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

To Chloe Sol na antenie Radia Rodzina, 19 minut po godzinie 10. Teraz porozmawiamy sobie o naginaniu czasu, o takiej zdolności, umiejętności bycia w kilku miejscach naraz. Można nawet powiedzieć, że zakrzywianiu czasoprzestrzeni. Wydaje się to być bardzo trudne, ale lekarzowi tym razem z Braniewa wychodziło to bardzo prosto i bardzo łatwo. Otóż on w pewnym miesiącu wystawił fakturę, drodzy Państwo, na 1000 przepracowanych godzin. No i tu problem polega na tym, że najdłuższy miesiąc w roku ma tych godzin zaledwie 744. Jemu udało się przepracować 1000 godzin w miesiącu. Taką zdolność miał do tego stopnia, że przeanalizowana dokumentacja pozwala potwierdzić, że na dobę pracował 48 czasami, czasami 62 godziny, a czasami na dobę pracował 72 godziny. Bardzo ciężko pracował i to mu się jakoś tak wydłużyło. Do tego miał tą właśnie wyjątkową zdolność, że był w kilku miejscach jednocześnie, bo według grafiku jeździł w karetce, jednocześnie zabezpieczał oddział chirurgii albo świadczył usługi w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W trzech miejscach naraz po prostu ciężko pracował. Śmiechu nie ma, bo za te pieniądze można było zrobić coś naprawdę sensownego i to są też nasze pieniądze. Sam się zwolnił, się okazało, jak coś wyczuł pismo nosem, że ktoś zaczyna za bardzo się przyglądać, jak to możliwe, że doba ma 72 godziny. Wykazało śledztwo wstępne, że wygenerował

No to wczoraj sieć huczy podobno, chociaż ja akurat nie wiem, czemu huczy, a ja jakoś nie widzę, żeby huczało, no ale i do mnie dotarła ta informacja, że prawdopodobnie szóstą żoną Michała Wiśniewskiego będzie jego druga żona, czyli Mandaryna, z którą się rozstał po tam 20 lat chyba minęło i stwierdzili, że może jeszcze raz sobie spróbujemy. No dobrze, dobrze, niech próbują, oczywiście, aż tak 37 minut po godzinie 10. Państwo za to niech próbują wygrać ode mnie pizzę od pizzerii muzycznej. Robimy to w ten sposób, że najpierw dzwonimy 71 322 2022, a później bierzemy udział w zabawie prawda czy fałsz. Jak odpowiemy dobrze, to cieszymy się pyszną pizzą. Czekam na telefony.

To była ZAS na antenie Radia Rodzina, 13 minut do godziny 11, a zacznę od tego teraz, że imię Czułek, z czym się Państwu kojarzy, prawda? Czułek. Jakiś motylek, jakiś mały piesek, Czułek, no coś takiego sympatycznego do pomiziania ewentualnie. Tymczasem Czułek to jest nowy nabytek wrocławskiego zoo i jest to olbrzymi, groźnie wyglądający nosorożec, który jednak już podbija serca wszystkich, którzy odwiedzają zoo, ale też w internecie można sobie wyszukać Czułka, gdyż Czułek fantastycznie gra w piłkę. Taką wielką piłę ma i biega sobie z nią radośnie. Chyba rośnie konkurencja w ataku, tak napisało zoo, zwracając się do Roberta Lewandowskiego. Naprawdę, jak zobaczycie ten filmik, to ewidentnie widać, że nosorożec ma z tej piłki wielką frajdę. Niby duży, tak tutaj piszą, niby ciężki, a zwrotny, trzyma świetny kontakt z piłką. Gdyby nie jeden z zawodników naszych mógł się popisać takimi umiejętnościami, to może byśmy na mundialu zagrali jednak. W każdym razie Czułka warto zobaczyć albo na żywo w zoo, albo przynajmniej sobie wyszukajcie i zobaczcie filmik, bo grającego nosorożca niecodziennie się widzi. A ja wciąż czekam na chętnych na pizzę. 71 322 20 22.

0: Unia Europejska otworzyła kolejny klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Koalicja chętnych weźmie udział w obchodach francuskiego święta narodowego. Po południu Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany w drużynie Chicago. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Unia Europejska otworzyła kolejny, drugi już klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczy on polityki zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej. To szósty klaster, który również dziś zostanie otwarty w rozmowach akcesyjnych z Mołdawią. Ukraina liczyła na otwarcie rozmów w pozostałych klastrach, ale państwa unijne zgodziły się tylko na ten szósty. Na otwarcie rozmów czekają kolejne, dotyczące rynku wewnętrznego, konkurencyjności i klimatu i rolnictwa. Żołnierze Ukrainy i krajów koalicji chętnych wezmą udział w dzisiejszej paradzie wojskowej w Paryżu z okazji francuskiego święta narodowego. Wczoraj liderzy państw tej koalicji rozmawiali o dalszym wsparciu dla Kijowa. Kijów chce kupić od Francuzów 16 myśliwców Rafale i systemy obrony powietrznej, mówił prezydent Francji Emmanuel Macron.
1: Ukraina ma pilne potrzeby, zwłaszcza w zakresie obrony przed pociskami balistycznymi. Z inicjatywy prezydenta Zełenskiego stworzyliśmy koalicję obrony przeciwrakietowej. Jest w niej 8 państw.
0: W sumie z Ukrainą i Francją 10. Chodzi jeszcze o Wielką Brytanię, Niemcy, Danię, Włochy, Holandię, Szwecję, Norwegię i Hiszpanię. Mają stworzyć europejski program obrony przeciwrakietowej.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Południowy koncern węglowy chce rozpocząć eksploatację złoża Dąb w czwartym kwartale 2027 roku. W zakładzie górniczym Sobieski uroczyście zakończono głębienie nowego szybu Grzegorz. Mateusz Kornas o szczegółach.
3: Szyb Grzegorz ma zapewnić bezpieczeństwo pracowników kopalni i umożliwić eksploatację w złożu Dąb. Szyb jest połączony z wyrobiskami zakładu. Wydobywany tutaj miks węgla ma służyć energetyce zawodowej dla pracy nowoczesnego bloku energetycznego w Jaworznie. I co bardzo ważne, jak podkreśla prezes południowego koncernu węglowego, złoże Dąb przy braku zagrożeń naturalnych jak metan czy tąpania ma bardzo dobre parametry jakościowe. W kierunku pierwszej ściany w złożu Dąb jadą już 2 kombajny.
0: Południowy koncern węglowy ma najdłuższą dotąd w Polsce koncesję na eksploatację węgla z tego złoża do 2063 roku.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Robert Lewandowski rozpocznie dziś oficjalnie ostatni rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Najprawdopodobniej po południu kapitan reprezentacji Polski zostanie zaprezentowany w Chicago jako nowy zawodnik Fire. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Na karku 38 lat, a w perspektywie 2 gry w Chicago, więc wszystko wskazuje na to, że Wieczne Miasto to ostatni przystanek w bogatej karierze kapitana naszej kadry. Barcelona, żegnając go, napisała: przychodził jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Pytanie, jak będzie w USA. Początek jest podobny. Przychodzi jako, tu cytat z klubowej strony, ikona światowej piłki. Przed wylotem do USA Lewandowski odwiedził amerykańską ambasadę w Warszawie. Był pytany m.in. o to, na co mogą liczyć kibice Fire.
5: Na zwycięstwa i bramki.
4: Jakie miasta zamierza odwiedzić?
5: Poza Chicago?
6: Mhm.
5: Oj, dużo tych miejsc. Myślę, że Nowy Jork, Miami. Może LA, jak będzie więcej czasu.
4: Dziś o 17.30 krótka prezentacja, a potem pierwszy trening Lewandowskiego z nowym zespołem.
0: Tymczasem dziś wieczorem w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata spotkają się Francja i Hiszpania. To jedyne zespoły, które przeszły dotychczas przez wszystkie fazy bez konieczności dogrywki. Początek meczu o godzinie 21.00 czasu polskiego.
7: Cztery i pół minuty po godzinie 11, 14 dzień lipca, 24-25 stopni, już naprawdę ciepło jest, maksymalnie dziś 26, zobaczymy. Chmury się zbierają, niestety ostrzeżenie przed burzami przed chwilką również dostałem i porwistym wiatrem, ale to dopiero około godziny 17 nam groźne. Jutro ochłodzenie, tylko 22 stopnie, słońca nie zobaczymy i jutro jeszcze okresowy deszcz i też może się przytrafić burza.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
1: Miam.
0: Prawda czy fałsz?
2: Prawda, wybierz prawdę.
3: Fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
0: Wygraj!
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj.
5: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.
6: No to próbujemy w takim razie, prawie 16 minut po godzinie 11. Konrad, dobrze, bo tak sobie na bas grałem tutaj. To Konrad?
7: Tak, może być. Tak.
6: Czy Karol?
7: Kamil.
6: Patrz, sobie pisałem coś tak, że na kawkę w każdym razie. Kamilu, dobrze, przepraszam bardzo, już jesteśmy gotowi. Jedno zdanie, musisz określić, czy to fake news, czy to prawda, czy to fałsz. Dziś Międzynarodowy Dzień Szympansa, w związku z tym brzmi zdanie następujące, które musisz wyczuć, czy jest dobre, czy prawdziwe, czy fałszywe. Gotowy?
7: Tak.
6: Człowiek dzieli z bananem około 60% wspólnego DNA, a z szympansem to nawet 99% wspólnego DNA procent mamy. Prawda to czy fałsz?
7: Czyli czy z bananem dzielimy 60%, a z szympansem 99%? Myślę, że jest to...
6: 3, 2, 1. Decyzja.
7: Fałsz.
6: Otóż, drogi Kamilu, bardzo jesteś do szympansa jednak podobny w 99%. Z bananem masz wspólnych faktycznie 60% DNA. Cóż zrobić z taką prawdą? No tutaj nic nie wymyślałem. Też byłem troszeczkę zaskoczony tym bananem szczególnie, bo z szympansem miałem wrażenie, że tam, przepraszam, 97%, tymczasem... Nawet 99, tak, dzielimy.
7: No dobrze, trudno.
6: Trudno, to będziesz musiał zdobyć pożywienie we własnym zakresie tym razem.
7: Dziękuję.
6: Proszę cię bardzo, nie poddawaj się, walcz dalej jeszcze w takim razie. Do usłyszenia, trzymaj się na razie. OMD teraz na naszej antenie, a pizza w takim razie przechodzi na godziny popołudniowe w Radiu Rodzina.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Paranoje we dwoje i strachy na lachy na antenie Radia Rodzina. Teraz o dyskach będziemy rozmawiać, a w zasadzie o hołdyskach. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tak te dyski na Śnieżce właśnie się nazywały, hołdyski, a wzięła się od Tadeusza Hołdysa, legendarnego kierownika stacji meteorologicznej. A zostały zaprojektowane i powstały sobie właśnie w taki, a nie inny kształcie, nie bez powodu. Tam są w tej chwili trzy dyski i idą do remontu. To jest wiadomość, którą już mamy potwierdzoną. A dlaczego one są takie właśnie okrągłe i wyjątkowe? Otóż właśnie dlatego, że prędkość wiatru na Śnieżce czasami osiąga, uwaga, 200 km na godzinę. To się w głowie nie mieści, ale oficjalny rekord zmierzony na szczycie to, uwaga, trzymajcie czapki, żeby wam nie poleciały, 234 km średnia z 10 minut z lutego 2004 roku. Więc tak sobie to wymyślono, że ten wiatr ma tak opływać te dyski, a nie bezpośrednio uderzać w budynki, co mogłoby im po prostu zaszkodzić szybciej zdecydowanie. Dobra wiadomość jest taka, remont potrwa około 5 lat i prawdopodobnie wróci restauracja w jakiejś formie w jednym z dysków.

I rozpoczynamy już intencję. Można wysłać SMS-em pod numer 7148, zaczynając go od słowa intencję, bądź dzwonić bezpośrednio na antenę 71 322 20 22.

0: I już mamy pierwszy telefon. Słuchamy intencji.
1: Proszę o wspólną modlitwę do Bożego Miłosierdzia w intencji wszystkich pokutujących w czystu, szczególnie za Irenę i Andrzeja, którzy tydzień temu odeszli do wieczności. I druga intencja o nawrócenie grzeszników, by nie stracili szczęśliwego życia wiecznego. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie.
1: Ja też.

0: I mamy telefon z kolejną intencją. Słuchamy.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ja proszę Marię z Guadalupe piękności nasze, dziękuję, przepraszam. Łaskę zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, bezpieczeństwa. Poprawę warunków materialnych i bytowych dla Pawła, dzieci Michaela i dla mnie. Mario kochana, ześlij Twoje łaski na nas, miej nas w swojej opiece, nie opuszczaj nas, broń nas przed wszelkim złem. Mario kochana, ześlij Twoje łaski na Panią Marię z Jaszkotle. Mario kochana, chciałabym Cię prosić również o łaski dla wszystkich radiosłuchaczy, aby na całym świecie wszyscy ludzie żyli w zgodzie, szczęściu, zdrowiu i błogosławieństwie Bożym. Mario kochana, proszę Cię, wyproś wszystkich radiosłuchaczy o modlitwę za mnie, ponieważ 30 września będę miała ciężką operację na biodro. Proszę wszystkich radiosłuchaczy o modlitwę za mnie, szczególnie w tym dniu, ponieważ bardzo się boję. Jestem bardzo chora, jestem bardzo połamana. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
0: Dziękujemy pięknie i pierwsze SMS-y już do nas docierają. Za chorujących, za służbę zdrowia, domowników sprawujących opiekę, o poddanie się woli Boga.

0: kolejna intencja na antenie. Witamy i słuchamy.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę i łaski Boże za stolicę Mateńki Bożej Szkapleżnej z Góry Karby, dla mojej żony Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wielu łas Bożych za modlitwę za stolicę świętego Krzysztofa, za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Szkoty, za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem pani bardzo, bardzo wdzięczny i pamiętam o pani codziennej modlitwie. Nie zawiodę, bo mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham was od ponad 13 lat. Niemal codziennie się tylko czas na to pozwoli. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapędza modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia, dziękujemy pięknie. Kolejne SMS-y, które do nas docierają z intencjami o radość życia wiecznego i przebaczenie grzechów dla Eleonory w dniu jej pogrzebu. Rodzina.

0: I już kolejny telefon i słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, chciałam zadać Panu Bogu i utrzymanie za to, żeby nie umarł.
0: Troszkę słabo słychać, ale dziękujemy pięknie za tą intencję. Kolejne, które przychodzą SMS-em, o szczęśliwą podróż i szczęśliwy powrót Pawła i Piotra, Wojtka i Andrzeja i opiekę matki nieustającej pomocy nad całą rodziną, prosi Agata.

I kolejny SMS z intencją w rocznicę ziemskich urodzin taty. O radość życia wiecznego, z podziękowaniem za jego obecność, wiedzę życiową, którą dzieli się z nami, dziećmi.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: słowackich Tatrach zginął polski turysta. Minister zdrowia zapowiada wprowadzenie do końca roku e-kolejki. Za chwilę także zaproszenie na City Break. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Jak przekazało słowackie górskie pogotowie ratunkowe, 40-latek zmarł po upadku z czarnego szczytu z wysokości 200 metrów. Z ratownikami skontaktowała się jego partnerka po tym, jak straciła z nim kontakt. Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie, poza szlakami turystycznymi. Nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu, w tym także lin bezpieczeństwa. Do polskiego turysty przyleciał śmigłowiec, ale nie udało się go uratować. Kobietę ewakuowano. Minister zdrowia zapowiada wprowadzenie do końca roku e-kolejki. Ma to być rewolucja w sposobie zarządzania miejscami na zabiegi i wizyty powiązane z wdrażaniem centralnej rejestracji. W systemie każdy pacjent za pośrednictwem np. internetowego konta pacjenta ma widzieć swój dokładny numer w kolejce do planowanego zabiegu czy specjalisty. O ile sam pomysł jest dobry, to zdaniem dyrektorów szpitali będzie bardzo trudno wprowadzić go w życie w tak krótkim czasie. Agnieszka Wynarska na ten temat.
1: Wątpliwości ma dyrektor szpitala uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
2: Już nie mówię o samej technice implementacji w systemie informatycznym, ale mówię o złożoności problemu od strony koncepcyjnej. Trzymam kciuki, ale te terminy, które były podane dla mnie, niestety są chyba nierealne.
1: System ma być powiązany z centralną e-rejestracją, w której na razie można zapisać się na mamografię, cytologię oraz wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia wejdą w to kolejne specjalizacje. Wprowadzenie systemu nie było jednak proste, przyznaje Danuta Szczepańska ze szpitala uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
3: Na pewno nie było to wszystko tak pięknie i ładnie. Początki były ciężkie. Często zdarzały się sytuacje, które trzeba było prostować.
1: System e-kolejki powiązany z e-rejestracją ma całkowicie ukrócić procedery wpychania się poza kolejnością czy zapisywania do kilku szpitali jednocześnie na ten sam zabieg.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób, które korzystają z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli do nich dostęp dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jest też rekomendacja, by dzieci do 3 roku życia od ekranów zupełnie izolować.
5: Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
0: Mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zamiast pełnego tygodnia, kilka dni w europejskim mieście. Krótkie city breaks są popularne wśród Polaków także latem. Najtaniej w tym zestawieniu wypada Wilno, potem hiszpańska Sewilla, o czym więcej Eugeniusz Triasun z travelist.pl.
6: Wśród kierunków położonych bliżej Polski bardzo dobrze wypadają Budapeszt i Praga. Budapeszt to możliwość połączenia spacerów nad Dunajem, kąpieli w wodach termalnych, wycieczki na wzgórze zamkowe czy wieczornego rejsu po rzece, a Praga z kolei to też nie tylko most Karola i Hradczany, ale też nieliczne parki z widokami, spacery nad Wełtawą.
0: Nieco drożej jest w Atenach, Mediolanie, Sztokholmie, Rydze oraz Bratysławie.
4: Radio Rodzina.

To Dawid Podsiadło na antenie Radio Rodzina. To, co masz ty. 15 już minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Serdecznie jestem z wami dzisiaj do późnego popołudnia, ale jestem w strasznym biegu. Właśnie byłam w Muzeum Archeologicznym, aby wam tutaj opowiedzieć, co ciekawego możecie zobaczyć aż do grudnia. Tam na miejscu wystawa Pieśń o Roladzie, czyli Wrocław od kuchni. O tym posłuchamy sobie w najbliższym czasie. Dzisiaj takie krótkie tylko zajawki opowiem. Za chwileczkę, ja jestem w takim biegu, chyba tak samo jak Natalia Kukulska, która nam dzisiaj otwiera właśnie tą naszą muzyczną playlistę po godzinie 12, zaraz za Dawidem Podsiadło. Natalia Kukulska w biegu. Jeśli ktoś jest w biegu, niech na chwilę się zatrzyma, tak jak ja, i złapie oddech, bo do końca dnia jeszcze pozostało bardzo, bardzo długo. My jesteśmy dla was każdego dnia, by umilać wam czas nie tylko dobrą muzyką, ale także i audycjami, i różnymi ciekawostkami ze świata. Za chwilę więcej o wystawie Pieśń o Roladzie, czyli Wrocław od kuchni w Muzeum Archeologicznym. A teraz Natalia Kukulska.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
2: Mniam.
1: Wtorek z pizzą. Czy ktoś z was ma ochotę na pizzę od pizzerii muzycznej? Pizzeria Muzyczna ma w swojej ofercie pizzę właśnie inspirowane różnymi stylami muzycznymi, więc możemy zamówić na przykład jazz, albo blues, albo rock and roll. Najlepiej wcześniej sprawdzić, co wchodzi w skład takiej pizzy, jeśli nie chcecie mieć nieprzyjemnej niespodzianki, gdzie znajdziecie coś, czego bardzo nie lubicie na tej pizzy. Pizza w dowolnym rozmiarze, zrealizowana dowolnie, kiedy tylko macie na to ochotę. Od nas możecie dostać taki upominek. I co trzeba zrobić, żeby dostać pizzę? Otwieram tutaj zupełnie nowy dzisiaj konkurs. Trzeba do nas zadzwonić i na antenie naszego radia podzielić się jakimś przepisem na wasze ulubione danie. Nie musi to być przepis na pizzę, ale to będzie bardzo ciekawe na pewno, bo może nie każdy potrafi sobie w domu zrobić pizzę i wydaje mu się, że to jest zupełnie niemożliwe, ale nie musi to być pizza, bo pizzę ta osoba, która podzieli się z nami przepisem na antenie, otrzyma, więc może to być przepis na dowolne, wybrane przez was ulubione danie, które robicie w domu. Potrzebujemy tutaj składniki i sposób przygotowania. Dlaczego tak? Właśnie wróciłam z wystawy Pieśń o roladzie i na samym jej końcu znajdowała się Księga Przepisów Wrocławian. Każdy z zwiedzających, odwiedzających wystawę, mógł podzielić się przepisami

Tym na swoje ulubione danie, na danie, które kojarzy mu się z Wrocławiem, na danie, które po prostu gotuje we Wrocławiu, bo tutaj mieszka, ale też wpisywali się oczywiście turyści. I ta książka ma później ukazać się jako taki e-book, może też kiedyś na papierze, miejmy nadzieję, i będzie to książka kucharska współczesnych wrocławian, choć widziałam, że były tam też przepisy wpisywane zarówno przez dzieci, jak i na przykład był przepis gruziński. No ale cóż, Wrocław jest bardzo różnorodny i taka też będzie ta książka kucharska. A ja chcę dzisiaj usłyszeć, jakie są wasze przepisy na wasze ulubione popisowe danie. Najciekawsze, a w zasadzie pierwszy telefon, pierwsza osoba, która do nas zadzwoni, podzieli się tym przepisem, zostanie nagrodzona pizzą od pizzerii muzycznej. Myślę, że warto sobie zaryzykować trochę odwagi i pizza jest wasza. 71 322 2022.

0: Już 34 minuty po godzinie 12. To z Dire Straits na antenie Radio Rodzina i Sultans of Swing. Utwór, który wszyscy znamy i uwielbiamy, ale trwa nasz konkurs, dlatego troszeczkę tutaj wcześniej chciałabym poinformować, że takie rzeczy zdarzają się bardzo rzadko. Mianowicie mamy telefon prosto z Majorki. Dodzwonił się do nas nasz słuchacz Paweł. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, świetnie się słyszymy, mimo odległości znacznej. Jestem na antenie.
0: Ja tylko dodam, że Paweł jest z Oleśnicy, a dzisiaj zawalczy za chwileczkę o pizzę od pizzerii muzycznej, a zadaniem jest podzielenie się przepisem, który gotuje w swoim domu, przepisem na jakieś swoje ulubione, a może popisowe danie. Co to będzie, Pawle?
1: No, nie musiałem się długo zastanawiać. Chodzi o niedzielne śniadanie. Są to tatusiowe naleśniki dla rodziny czteroosobowej, więc mogę podać nawet dokładny przepis.
0: Dobrze, to także zachęcam słuchaczy, długopisy w dłoń, bo dobre naleśniki to tak naprawdę jest bardzo trudno zrobić. Często się nam rozrywają i ciasto nie jest tak sprężyste, jak powinno być, więc słuchamy.
1: Zatem tak, zaczynamy od mleka. 800 ml mleka.
0: Dobrze.
1: Mąki w miarce pół litra mąki, bo to tak na miarkę, prawda?
0: Mhm.
1: Odmierzyć pół litra mąki. 3 jajka całe. 4 szczypty soli. 4 łyżki oleju. No i na koniec, podczas mieszania tego wszystkiego, należy dodać jeszcze trochę, no, kilka łyżek stołowych wody gazowanej albo jakiegoś napoju gazowanego. No i oczywiście to wszystko dobrze wymieszać ręcznie albo mikserem. No i smażyć na patelni, najlepiej nie przewierającej, no z odrobiną na przykład mgiełki, tylko z oleju.
0: I z czym takie...
1: No i to najlepsze, smakują najlepsze oczywiście w sezonie truskawkowym obecny, robione przez żonę, drzemik truskawkowy najlepiej smakuje. Bez niczego więcej, ewentualnie bita śmietana.
0: No, brzmi super. I ta woda gazowana może dla niektórych była zaskoczeniem, ale ona właśnie chyba sprawia, że te naleśniki są takie puszyste.
1: Tak, dokładnie o to chodzi. No, kiedyś przepis ściągnąłem wiele miesięcy temu, no jest przetestowany, więc polecam.
0: Dzieci chyba pokochały.
1: Okraszone Majorka, przepraszam. Słońcem z Majorki okraszony, że tak powiem, ten przepis.
0: No wspaniale, brzmi bardzo smacznie, takie niedzielne naleśniki, ale mam nadzieję, że będzie wam też smakować pizza. Nie musi być niedzielna, od pizzerii muzycznej. Czy lubicie jeść pizzę?
1: No uwielbiamy. Znamy tą pizzę, także tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się zadzwonić na konkurs, w którym jest wygrana to właśnie ta pizza.
0: A macie jakąś swoją ulubioną, bo to są pizze inspirowane muzyką, więc może macie jakąś swoją ulubioną, którą chcecie się podzielić również z słuchaczami?
1: Akurat pamiętam, że polegaliśmy na obsłudze i nam świetnie dobrała wiele różnych składników. Miała być to chyba firmowa pizza.
0: Jasne, warto w tym zakresie polegać na specjalistach. My pozdrawiamy was gorąco z... Może nie tak gorącego jak Majorka Wrocławia.
1: Udałoby się troszkę chłodu, tak, u nas przydałby się chłód, bo jesteśmy w cieniu, na basenie jest bardzo gorąco.
0: A kogo wy pozdrawiacie właśnie z Majorki?
1: No serdecznie pozdrawiamy całą ekipę obecną i wcześniejszą z Radia Rodzina, łącznie z panem Rubelkiem, z tego co pamiętam.
0: Tak.
1: I rodzinę z Mirkowa i z Boguszy, pod Oleśnicą.
0: Dobrze, no to w takim razie my wyczekujemy was, jak już będziecie z powrotem na Dolnym Śląsku i będziecie do nas dzwonić częściej, jeśli chodzi o konkursy. Przypominam, że każdego dnia możemy tutaj zawalczyć, nasi słuchacze mogą o coś ciekawego. Gratuluję gorąco, proszę nie rozłączać i pozdrawiam jeszcze raz z Wrocławia was tam na Majorce.
1: Przesyłamy słoneczne buziaki z Majorki.
0: Bardzo dziękuję, a proszę się nie rozłączać, za chwileczkę przekażę, jak odebrać pizzę. A my tutaj pozostajemy we włoskim kontekście. Skoro pizza, to czas na jakiś włoski utwór. Renato Carosone już teraz na antenie Radio Rodzina. Przypuszczam, że część z was będzie znała ten utwór. Tu vuoi l'americano, czyli ty zachowujesz się jak Amerykanin. To mniej więcej o to tutaj chodzi. O Włochów, którzy w Ameryce zaczynają przypominać troszeczkę bardziej Amerykan, mieszkańców Ameryki niż Włochów. O tym jest ta piosenka już teraz na naszej antenie.

najlepsze chyba już jest. Chyba z Radiem Rodzina macie dobry czas. Nie możecie powiedzieć, że jest inaczej. A kiedy jest lato i słońce, to lepiej być nie może. Czasami jest go troszeczkę za dużo, co prawda. To prawda, ale mówi się, że my Polacy lubimy trochę narzekać. Kiedy słońca jest za dużo, narzekamy. Kiedy jest go za mało, też narzekamy. Kiedy pada deszcz też, a kiedy deszczu brakuje, to też wolelibyśmy, żeby popadało, bo jest zbyt sucho. Cieszmy się tym, co mamy. Słońce świeci pięknie za oknem tutaj w studiu Radia Rodzina, choć niebo jest pochmurne i szykuje nam się burza, ale burza czasem też jest potrzebna. Wszystko jest po coś, można powiedzieć, a Wiktor Dudua zaraz nam pięknie zaśpiewa, że tam słońce, gdzie my, i od razu robi się jakoś pogodniej. Tak.

0: 3 minuty już pozostały do godziny 13. To zespół La Femme, kobieta, na antenie Radia Rodzina. Uwa le monde, dokąd zmierza świat? Ja uczyłam się francuskiego, co prawda nie na tyle długo, żeby się go nauczyć biegle i móc się nim posługiwać, choć właśnie sobie czytam, że jeśli chcielibyśmy opanować francuski do poziomu B1, to wystarczy nam zaledwie 350 godzin nauki. Nie wiem, kto to policzył i jak. Mówię nam Polakom. 350 do 400 godzin nauki. Więc jeśli ktoś z Was chciałby mówić po francusku, bądź rozumieć chociaż trochę, żeby zamówić sobie we Francji kawę i kupić bagietkę, to na pewno będzie potrzebował znacznie mniej tych godzin niż 350. Mam dla Was taką ciekawostkę. Ja kiedy pierwszy raz to usłyszałam, byłam zdumiona. We Francji młodzież posługuje się takim slangiem. Nazywa się on Verlan. Powiedziała mi o tym moja koleżanka z Paryża kilka lat temu. I polega to na tym, cały ten zabieg, że dzielimy słowo, znaczy dzielimy, zamieniamy miejscami sylaby w słowie, przez to brzmi ono zupełnie inaczej, tak jakbyśmy posługiwali się zupełnie nowym językiem. Ale ci, którzy wiedzą, rozumieją. Czyli mamy słowo merci, dziękuję. I jeśli chcemy powiedzieć je w Verlan, zamieniamy miejscami sylaby i wychodzi nam cimer. Jeśli chcemy powiedzieć femme, czyli kobieta, zamieniamy miejscami znowu sylaby w słowie i wychodzi nam meuf. Tak samo bonjour w Verlan będzie brzmiało jak, właśnie tak jak jourbon. Jeśli znacie takiego belgijskiego wokalistę Stromae, to właśnie jego pseudonim to po prostu odwrócone sylabami słowo maestro. Czyli jest mistrzem, ale nie każdy o tym wie. Kto nie zna Verlan, warto sobie to sprawdzić. Może inne ciekawe słowa właśnie zabrzmią dla Was interesująco w tym francuskim slangu. To był Verlan, którym posługuje się młodzież we Francji.
1: Radio Rodzina.

0: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Macieja Eś. Śląska Policja mówi brawurze stanowcze nie. Dziś pierwszy półfinał Mundialu. Barbara Hubzda, zapraszam na wiadomości. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Macieja Eś, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i szefa Polskiej Fundacji Narodowej. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nie udało się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję. Takie informacje przekazała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Zapowiedziała przy tym, że prace nad zakazem wjazdu do Unii Europejskiej osób walczących po stronie Kremla będą kontynuowane. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
2: 21. pakiet obostrzeń wprowadza korektę mechanizmu dotyczącego limitu ceny na rosyjską ropę transportowaną morzem. Jeśli korekta ta nie zostanie przyjęta do środy, cena za baryłkę tego surowca skoczy z 44 do 58 dolarów. Wówczas wzrosną również dochody z ropy dla Kremla. W środę ambasadorowie państw członkowskich spotkają się, by ponownie podjąć próbę porozumienia. Dotychczasowe spotkania w tym gronie, w tym zwołane nadzwyczajnie w niedzielę wieczorem, nie przyniosły przełomu. W toku negocjacji pomiędzy krajami członkowskimi została okrojona propozycja dotycząca wprowadzenia zakazu wjazdu do Unii wszystkich osób zaangażowanych w walkę po rosyjskiej stronie w wojnie przeciwko Ukrainie. Największy sprzeciw wobec zakazu wjazdu do wspólnoty dla bojowników zgłaszały Francja i Włochy, które przyjmują najwięcej rosyjskich turystów. Oba kraje miały obawiać się o presję na ich służby konsularne, rozpatrujące wnioski wizowe Rosjan. Z kolei Bułgaria nie zgodziła się na objęcie sankcjami rosyjskiego patriarchy Cyryla.
0: Zmieniamy temat. Śląska Policja mówi brawurze stanowcze nie. W miniony weekend mundurowi ze śląskiej drugówki wspólnie z policjantami z Małopolski oraz Słowacji przeprowadzili kontrole, które skupiały się na kierujących samochodami po modyfikacjach technicznych oraz osobach, które urządzały wyścigi po drogach publicznych.
3: Policjanci skontrolowali 292 pojazdy i ujawnili 273 wykroczenia. Funkcjonariusze nałożyli 238 mandatów karnych na łączną kwotę przekraczającą 93 tysiące złotych. Policjanci w czasie działań zatrzymali również 4 dokumenty prawa jazdy oraz 24 dowody rejestracyjne pojazdów, których stan techniczny budził zastrzeżenia. Śląska Policja przypomina, że drogi publiczne nie są miejscem do organizowania wyścigów ani lekceważenia obowiązujących przepisów ruchu. Każde tego rodzaju zachowanie stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego.
0: Informował i przypominał Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali czterej najwięksi faworyci Mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna.
4: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. Cała czwórka jest mocna, ale zdaniem Sebastiana Habiniaka z Eleven Sports najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu.
5: Mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego jak ona wygląda na tych Mistrzostwach Świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
4: To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców, mają po 8 goli. O 2 mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham. Francja z Hiszpanią zagra w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.
0: O czym informował Michał Waszkiewicz, a pierwszy półfinał dziś o 21:00.
6: Już 5 minut po godzinie 13 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 25 stopni. Zachmurzenie jest duże, wieje delikatny wiatr. Na pewno dostaliście ostrzeżenia o tym, że może być burzowo dzisiaj na terenie naszego województwa. Silne opady deszczu prawdopodobnie po południu, późniejszym popołudniem, możliwe we Wrocławiu. W pozostałej części Dolnego Śląska również opady deszczu i silne burze. Uważajmy na siebie.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Minęła godzina 13, przy mikrofonie Judyta Exner. Wszystkich witam bardzo serdecznie. Teraz muzycznie odpływamy razem z Beatą

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Przed chwilą na naszej antenie Lor i Dawid Tyszkowski. Dawida Tyszkowskiego będziecie mogli wysłuchać, posłuchać już w najbliższy weekend. Zbliża się Wrosound, to taki festiwal dwudniowy, dużo ciekawej muzyki, dużo współczesnych wykonawców, ale nie tylko europejskich. Będzie na przykład Alice Fibilu, która pochodzi z RPA. Będzie też Sunlax, za chwilę posłuchamy sobie. Rano troszeczkę Maciej Stajniak mówił o tym też w kontekście spotkania z organizatorką. Natomiast my już jutro i w czwartek będziemy dla Was mieli bilety właśnie na Wrosound, także słuchajcie nas uważnie. O poranku będziemy rozdawać bilety na sobotnie koncerty. Wtedy między innymi wystąpi wokalistka pochodząca z RPA, Alice Fibilu, którą za chwileczkę Wam tutaj zaprezentuję. Jest to taka bardzo muzyka subtelna, pełna gitarowych brzmień. Zachęcam gorąco do tego, żeby zaznajomić się z jej twórczością. A tuż po tym utworze posłuchamy sobie Sunlax. To będzie gwiazda piątkowych koncertów Wrosound Festiwalu, który odbędzie się we Wrocławiu już w najbliższy piątek i w sobotę. Teraz na naszej antenie Alice Fibilu.

0: to Alice Fibilu, która wystąpi już w sobotę we Wrocławiu w ramach festiwalu Wrosound Festival, już 18 minut po godzinie 13. W naszym studiu dyrektor artystyczny tego festiwalu, Kuba Więcek, rozmawiał z Maciejem Stajniakiem. Powiedział, że Wrosound wyróżnia przede wszystkim dobór wykonawców.
1: Wyróżnia się tym, że mamy bardzo taki dobór artystów niecodzienny. Mhm. Myślę, że to jest to impreza dla trochę wszystkich, którzy narzekają, że na wszystkich festiwalach występują ci sami artyści. Tutaj rzeczywiście jest ta selekcja taka bardzo, bym powiedział, wybredna, bardzo z takich przeróżnych gatunków. No i po prostu, nie wiem, szukamy jakiejś takiej jakości w muzyce, czegoś takiego nowego, świeżego.
0: Program rozłożono na dwa wieczory o różnym charakterze. Pierwszy dzień jest bardziej hip-hopowo-jazzowy, drugi indie-popowy i alternatywny.
1: Wydaje mi się, że mamy taką dwójkę. Pierwszego dnia właśnie jest to Sonlux, drugiego dnia Alice Fibilu. Mamy w ogóle bardzo dużo międzynarodowych zespołów, bo chyba 6 czy 7, jak nasze z 16, których jest ogólnie. Każdy z tych artystów ma coś bardzo konkretnego swojego do zaproponowania. Mamy artystów z Holandii, z Afryki, jest dużo bardzo polskich fajnych artystów młodych. No wydaje mi się, że to jest też muzyka, za którą bardzo mocno podąża młoda publiczność i jakby, która w jakimś sensie tam te trendy kieruje.
0: My też będziemy podążać tamtymi drogami, będziemy na tym festiwalu relacjonować wam, co się ciekawego dzieje, porozmawiamy także z publicznością. Przed chwileczką wysłuchaliśmy Alice Fibilu, która będzie gwiazdą soboty, jeśli chodzi o Wrosound. Jeśli chodzi o piątek, to takim zdecydowanym tutaj artystą, który wysuwa się na prowadzenie, jeśli chodzi o jego rozpoznawalność, to Sonlux. Już teraz na naszej antenie przypominam, że już jutro i pojutrze, w środę i czwartek o poranku, będziemy mieli dla was właśnie bilety na sobotnie koncerty Wrosound Festival. Warto w takim razie zostać z nami. Już teraz Sonlux i Easy na Danie Radio Rodzina.

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, szybszy niż Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, np. McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, np. Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, Wiera, Nadjeżdża i Lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, np. Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.

Mam nadzieję, że wy nie mówicie o sobie, że nie potraficie tańczyć. Mówi się, że tańczyć może i potrafi każdy, bo taniec, jeśli rozszerzymy definicję tego, czym taniec jest, to po prostu ruch i z takiego założenia wychodzą organizatorzy takiego festiwalu, który rokrocznie odbywa się we Wrocławiu. Jeśli o nim nie wiecie, a lubicie się ruszać, to warto sobie zapamiętać. Ma też piękną nazwę, cyrkulację, czyli coś, co krąży. Ruch też w naszym ciele krąży. Możemy go cały czas przesyłać niejako w inne części naszego ciała i dobrze myśleć o tym właśnie. Ja tak myślę sobie o tańcu jako o takim swobodnym ruchu, bo wtedy każdy właśnie potrafi tańczyć i powinniśmy z tego korzystać, bo taniec nie tylko daje nam mnóstwo radości, ale też pozwala nam na ekspresję, wyładowanie, a często po prostu te napięcie i trudne emocje jakoś tak w sobie trzymamy niepotrzebnie. Warto czasem poruszać się swobodnie, włączyć sobie ulubioną piosenkę, kiedy nikt nie patrzy albo kiedy patrzą wszyscy. Pamiętajcie, tańczyć może każdy. Taniec to jest coś, co mamy w sobie, bo każdy z nas ma ciało. Teraz na naszej antenie Reggaeside, Jasny Cel, taneczny utwór. Możecie się razem ze mną poruszać do niego.

A teraz ciekawostka dla wszystkich tych, którzy są rodzicami małych dzieci lub ich bliskimi. Przychodzi taki etap w rozwoju człowieka, że nagle zaczyna fascynować się słowami, które u dorosłych wywołują czasami po prostu tylko grymas na twarzy albo dezaprobatę. Oczywiście chodzi o takie słowa związane z całą sferą fekalną i różnych wydalin. I maluchy uwielbiają w ten sposób zwracać na siebie właśnie uwagę. Kiedy wypowiadają te słowa, rodzice często reagują śmiechem, oburzeniem lub zawstydzeniem, a dla dziecka każda z tych reakcji jest sygnałem, że słowo jest magiczne i wywołuje natychmiastowe poruszenie. Według psychologów dzieci w wieku przedszkolnym przechodzą etap, w którym odkrywają swoje ciało i kontrolę nad nim. Tematy związane z wydalaniem są dla nich niezwykle interesujące, a nazywanie tych czynności bawi je i oswaja. Dzieci po prostu lubią brzmienie tych słów. Są one krótkie, dźwięczne, łatwe do wymówienia i rytmiczne. Co zrobić? Jak sobie poradzić z tą fazą? Najlepszym sposobem jest po prostu zachowanie spokoju i zbywanie tych słów obojętnością. Kiedy dziecko zauważy, że słowa nie wywołują już wielkich emocji ani uśmiechów u dorosłych, szybko traci ono swoją moc i staje się nudne. Można również skierować uwagę dziecka na inne, bardziej zabawne rymowanki, przekierowując energię na śmiech z innych powodów. Pamiętam, że mój syn zaczynał rymować, mówiąc na przykład jotki, miotki, lotki, miotki i tak dalej, muza, gotluza i różne inne rymy, co pomagało rzeczywiście zrezygnować z ulubionego słowa. I zachęcam do tego wszystkich, którzy mierzą się właśnie z tą fazą fascynacji brzydkimi słowami.

0: Chyba każdy.
1: Chyba każdy z nas w domu ma takie coś, a najczęściej takie pojemniczki, w których takie coś sobie spoczywa. Ciekawa jestem, czy wy też zdarza wam się wrzucać przeróżne znalezione śrubki, naklejki, czy to różnego innego rodzaju malutkie przedmioty. Szkoda nam ich wyrzucać, ale nie do końca wiemy, co z nimi zrobić, więc takie coś ląduje w takim malutkim pudełeczku częstokroć i tam sobie czeka na swój szczęśliwy dzień. Moje rosną cały czas zbiory, bo moje dzieci stale dostarczają mi tu jakiś ciekawy kamyczek, a tu fajna śrubka, a tu jeszcze coś wartego uwagi i zachowania, więc te cosie otaczają nas stale i czasem dobrze znaleźć im nowe zastosowanie, może ze starego guzika zrobić jakieś oko dla misia, a może właśnie jakąś ciekawą biżuterię. Pewnie pomysłów jest bardzo dużo, wystarczy się chwilkę nad tymi cosiami pochylić i zainteresować. Wspominałam wczoraj, że zabiorę was dzisiaj do Lizbony, porozmawiamy z Kasią Strauchman, z zawodową emigrantką, bo tak nazywa siebie samą w sieci, która przez kilka lat mieszkała w Lizbonie i opowie nam właśnie o tym, jacy są Portugalczycy, jakie dla niej były takie szczególne zaskoczenia po przeprowadzce do Portugalii i pewnie wiele, wiele więcej, ale nie będę więcej zdradzać. Po godzinie 14 zapraszam na tą rozmowę, jeszcze na pewno ją zapowiem. A teraz przenosimy się muzycznie do Lizbony, Rio i Hawany razem z Anną Marią Jopek.

0: Szef MON zabrał głos po posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa. Prawie 300 zgłoszeń wpłynęło do sanepidu dzięki nowej funkcji aplikacji M-Obywatel. W Częstochowie będzie nowy stadion lekkoatletyczny. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jednym z postanowień szczytu NATO było dalsze wspieranie Ukrainy, przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zabrał głos po posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa. Zakwestionował pojawiające się głosy, że pomoc Ukrainie należy warunkować od zachowania jej polityków w kwestiach historycznych.
1: Wojna się nie skończyła. Bomby lecą dalej. Rakiety balistyczne spadają na Kijów. Ludzie giną. Federacja Rosyjska robi postępy. Wzmacnia się, nie jest słabsza niż była na początku wojny, a radykalnie o 180 stopni zmieniło się stanowisko największej partii opozycyjnej.
0: Przypomnijmy, zdaniem kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka, Ukraina, która będzie bazować na antywartościach, które będą gloryfikowały ideologię banderowską, tożsamą z nazizmem niemieckim, nie może aspirować do Unii Europejskiej. Czarnek mówił też, że dopóki Kijów nie zmieni swojej postawy, Europa powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń dla Ukrainy. To ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował niedawny incydent w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Mężczyzna zaatakował tam słownie kilka ukraińskich nastolatek. 54-latek został już zatrzymany.
2: Ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki.
0: Szef rządu wezwał polityków, którzy rozpowszechniają agresywną narrację, by tego zaprzestali, bo, jak dodał, to polityka zabójcza.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prawie 300 zgłoszeń wpłynęło do sanepidu dzięki nowej funkcji aplikacji M-Obywatel. Użytkownicy mogą zgłaszać przypadki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Część interwencji miał miejsce w lokalach otwieranych sezonowo. Priorytetowo traktujemy zgłoszenia dotyczące miejsc publicznych, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
4: Im szybciej zadziałamy, jesteśmy w stanie lepiej zabezpieczyć lokalną społeczność i nie dopuścić do jakichś problemów zdrowotnych, gdyby się okazało, że na przykład jest to jakaś toksyczna woda czy kąpielisko niespełniające obecnie wymogów jakości.
0: Do tej pory najwięcej interwencji było na Mazowszu, Śląsku oraz Pomorzu. Rozpoczyna się modernizacja miejskiego stadionu lekkoatletycznego w Częstochowie. Urząd Miasta podpisał w tej sprawie umowę z wykonawcą. Jaki będzie zakres prac? O tym Marcin Iciek.
5: Syntetyczna nawierzchnia bieżni do wymiany, rozbiegi, skocznie i rzutnie do przebudowy, geometria bieżni do korekty, system odwodnienia do modernizacji. Ponadto powstanie nowy systemowy rów z wodą do biegu z przeszkodami, nowe strefy bezpieczeństwa oraz wymienione zostaną elementy infrastruktury niezbędnej do organizacji zawodów.
0: Koszt prac to ponad 7 milionów złotych. Modernizacja obiektu przy ulicy Dąbrowskiego ma potrwać do końca września przyszłego roku.
6: A już teraz sprawdzamy w Radiu Rodzina pogodę. 27 stopni aktualnie we Wrocławiu, pochmurno. Z tych chmur może dzisiaj spaść deszcz i to intensywny, na pewno dostaliście alerty pogodowe. Może też zagrzmić, nie tylko we Wrocławiu, a na całym Dolnym Śląsku. Miejmy to na uwadze wychodząc z domu. Pamiętajmy, że jeśli burza nas spotka, warto gdzieś się przed nią schować. Jest ciepło i słonecznie, natomiast burzowo dzisiaj.
3: Radio Rodzina.

0: Ach, te pieniądze, pieniądze, można o nich śpiewać chyba już godzinami. Bardzo długi ten utwór Michaela Kiwanuki na naszej antenie, ale wspaniały, ja bardzo lubię. 9 minut po godzinie 14, już za chwilę, zgodnie z obietnicą, porozmawiam z zawodową emigrantką, tak znana jest w sieci, Katarzyna Strauchman. Mieszkała przez kilka lat w Lizbonie, opowie troszeczkę o tym lizbońskim życiu, ale także za oceanem w Chile. Zdarzyło jej się edukować, więc o tej podróży, o tym pobycie również porozmawiamy. Rozmowa została zarejestrowana u podnóża Gór Opawskich, gdzie się spotkałyśmy. Stamtąd pochodzi właśnie Kasia Strauchman. Już teraz zapraszam Was na tą podróż. Ona będzie też na pewno taka, jak to powiedzieć, takim dodatkiem do tej naszej, do tych informacji o życiu w Portugalii, w Lizbonie. Będzie też piękna muzyka po portugalsku, ale również i po polsku usłyszymy Annę Marię Jopek, która pięknie śpiewa o swojej miłości do Lizbony. A już teraz zapraszam na rozmowę z Kasią Strauchman, zawodową emigrantką. Znajdujemy się w Jarnołtówku, podnóża Gór Opawskich, nieopodal Głuchoła, skąd pochodzi moja dzisiejsza rozmówczyni, Kasia Strauchman, w sieci znana jako zawodowa emigrantka, i porozmawiamy właśnie dzisiaj o emigracji troszeczkę, o tym, czym się zajmujesz. Może na początek, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jak zaczęła się twoja emigracyjna przygoda?
1: Moja emigracyjna przygoda zaczęła się od Erasmusa, jak na pewno było to w przypadku wielu osób. Na mojego pierwszego Erasmusa pojechałam na licencjacie, trafiłam do Hiszpanii na 2 semestry i kompletnie przepadłam. Wiedziałam, że życie już nigdy nie będzie takie samo, bo no po prostu zakochałam się nawet nie, że w tej konkretnej odmiennej kulturze, ale w samym takim fakcie, że jest tyle różnych sposobów na życie, na spędzanie wolnego czasu. Zakochałam się w tym, że mogę się nauczyć innego języka i posługiwać się nim na co dzień. Więc jak wróciłam z tego Erasmusa w Hiszpanii, to natychmiast zaczęłam szukać okazji na wyjechanie na następnego Erasmusa. Co już nie było Erasmusem, bo to była inna umowa, ale w ramach mojego Uniwersytetu Wrocławskiego wyjechałam do Chile na pół roku kolejne. To już nie było sponsorowane przez Unię Europejską, tylko musiałam sobie sama zebrać fundusze. Moi rodzice też mi pomogli, dzięki bardzo im od razu pozdrawiam. I w Chile miałam dużo większy szok kulturowy i już takie większe kwestionowanie tego, że o kurde, to jednak nie jest takie proste dopasować się, bo mimo że Polska i Hiszpania mogą wydawać się odległymi kulturami, to jednak Polska i Chile są tak odległymi, że wtedy nawet Hiszpania ci się wydaje bardzo podobna. No i po powrocie z Chile wróciłam znowu na uniwersytet i na magisterce pojechałam na mojego ostatniego Erasmusa do Portugalii. Chciałam bardzo jechać do Portugalii, bo byłam wcześniej w Lizbonie na praktykach w przedszkolu i stwierdziłam, że to jest najpiękniejsze miasto na świecie. Wrocław jest na drugim miejscu. I zrobiłam wszystko, żeby się dostać, żeby dostać to miejsce na uniwersytecie w Lizbonie. No i znowu mi się udało, po bardzo długim zawracaniu głowy panią z działu zagranicznego na uniwerku. I do Lizbony trafiłam już jako studentka ostatniego roku magisterki, więc po zakończeniu semestru w zasadzie stanęłam znowu przed decyzją, czy wracać do Wrocławia albo do jakiegokolwiek innego miasta w Polsce i szukać pracy i szukać mieszkania, czy też przedłużyć sobie umowę na mieszkanie w Lizbonie, gdzie już powiedzmy to miałam załatwione, i zacząć szukać pracy. No i stwierdziłam, że jeszcze tej Lizbony się nie nachapałam wystarczająco i zaczęłam szukać pracy, wysłałam parę CV i dostałam pracę i zostałam w Lizbonie.
0: I jak długo tam mieszkałaś?
1: Mieszkałam tam ponad 6 lat.
0: No to bardzo długi okres. Powiedz, czy tęskniłaś za Polską? Podejrzewam, że tak. A czego najbardziej brakowało ci na emigracji za granicą?
1: No, oczywiście brakowało mi rodziny i przyjaciół, ale myślę, że miałam na tyle szczęście, że Ryanair latał jeszcze między Lizboną a Wrocławiem bardzo często, więc jak na 6 lat życia za granicą, to myślę, że wracałam do Polski 2 razy w roku, czyli to jest naprawdę bardzo dobry wynik jak na kogoś, kto mieszka 3000 kilometrów dalej, więc widziałam ich naprawdę bardzo często i udało mi się być na tych wszystkich ważnych uroczystościach, czy na większości ważnych uroczystości, takich jak śluby, chrzty, może jakieś urodziny, to nie do końca, ale byłam często, więc nie zniknęłam nikomu z horyzontu, ale najbardziej tęskniłam no za tą codziennością z moimi przyjaciółmi, nie tym, że muszę do nich konkretnie zadzwonić, umówić, że tego dnia sobie pogadamy przez godzinę, tylko takiej możliwości, że spotykam się z kimś na szybką kawę i regularnie widzimy się i pamiętamy o tej naszej bliskości przyjacielskiej.
0: I czy dzisiaj można powiedzieć, z perspektywy już bycia w Polsce, trochę tęsknisz za Lizboną?
1: Zdecydowanie, bo Lizbona jest tak pięknym miastem, że w zasadzie nigdy nie chowałam aparatu do szuflady. Codziennie jak spacerowałam po Lizbonie, to robiłam zdjęcia. Po prostu Lizbona jest tak fotogeniczna, że jeśli macie zajawkę fotograficzną, to powinno być miejsce numer jeden na waszej liście marzeń, bo Lizbona, gdziekolwiek się nie obrócisz, jest przepięknie i jest to materiał na zdjęcia i filmy. No i tęsknię za taką portugalskim relaksem. Teraz mieszkam w Warszawie, gdzie oczywiście tempo życia jest dużo, dużo, dużo szybsze i dużo więcej się pracuje i dużo szybciej wszystko się dzieje, więc brakuje mi w Portugalii tego, że wszyscy zawsze mają czas na przerwę, czas na kawkę, czas na posiedzenie 20, 30, 40 minut w kawiarni, nie gadając z nikim, po prostu patrząc w przestrzeń, scrollując telefon, gadając sobie z kimś. To są rzeczy, których najbardziej mi brakuje.

0: To Anna Maria Jopek tak pięknie śpiewa o Lizbonie, a my wracamy do rozmowy z Kasią Strauchman, zawodową emigrantką, która o Lizbonie opowiada. I Lizbonie, i nie tylko, o innych podróżach, szokach kulturowych i o tym, czym się zajmuje jako zawodowa emigrantka. Cofnijmy się do początków. Jak się tam odnalazłaś na początku? Czy widziałaś jakieś takie punkty wspólne? Czy Polska i Portugalia są w jakichś aspektach do siebie podobne?
1: Na początku nie pamiętam, żeby jakieś rzeczy, znaczy było bardzo wiele trudnych rzeczy związanych z dokumentacją, z biurokracją, ale ja mimo wszystko byłam tak zachłyśnięta tym fantastycznym uświadomieniem sobie, że o co mieszkam w Lizbonie, że nawet byłam w stanie przeżyć te największe upokorzenia biurokracyjne pod tytułem wstawać o 5 rano, stać w kolejce 3 dni pod rząd, aż dostaniesz jakiś numer, z którym możesz iść załatwić inny numer podatkowy, czy coś w tym stylu. I Portugalia przypomina Polskę w kilku aspektach. To znaczy, tytuły tych aspektów będą się zgadzać, ale później każda kultura interpretuje to trochę na własny sposób. Na przykład, okej, zaczynając od tych negatywów, no to narzekanie. Tak staram się rozłożyć to na czynniki pierwsze, bo Polacy są według siebie samych nawet znani z narzekania, ale Portugalczycy też uchodzą za narzekający naród. Ale ja w moich obserwacjach dochodzę do wniosku, że te dwa narzekania różnią się tak, że Polacy lubią się skarżyć na swoją własną konkretną sytuację, to znaczy a, bo sąsiad coś tam, a, kolano, albo nie wiem, teściowa, czy mój szef, jakaś taka swoja własna bańka. A natomiast Portugalczycy bardzo się lubią pieklić o taką sytuację ogólną. Czyli, że na przykład a, bo polityk jeden z drugim, coś tam. Okej, oczywiście to w Polsce też się zdarza. Ale lubią się skarżyć o takie rzeczy, które wpływają na nich dalekofalowo, długofalowo, a nie na takie swoje prywatne sprawy. W prywatnych sprawach zazwyczaj mówią, że wszystko gra. Oprócz tego kultura jedzenia. Portugalczycy uwielbiają swoje jedzenie i są bardzo tradycyjni, w tym nie czują potrzeby zmiany czegokolwiek, jeśli jakaś receptura jest serwowana od 10 pokoleń, to w takim niezmiennym stanie dojechała do dzisiaj i nie czują potrzeby dodania tam niczego, bo ona już jest doskonała. W Polsce my lubimy sobie zjeść, my

0: Nie wiem, czy możemy się tego od nich uczyć, bo to wynika z ich lokalizacji geograficznej, ale ja jestem zachwycona związkiem, który Portugalczycy mają z oceanem, bo z każdego punktu w Portugalii myślę, że najdalej masz 2 godziny nad morze, a całe wybrzeże jest też najbardziej zaludnione, więc mało osób mieszka w tak dalekich miejscach oddalonych od oceanu, więc ocean jest tak ważnym elementem ich kultury, że pojawia się w tych wszystkich pieśniach narodowych, w tych tekstach kultury takich jak u nas, na przykład jakaś Bogu Rodzica, to oni by mieli swoją Bogu Rodzica wersję z oceanem. I to, że oni po prostu lubią tam pojechać, posiedzieć, okej, okay, plażować tak jak wszyscy inni, ale też w zimie czy w jakieś takie jesienne dni. I tak ta plaża będzie mieć swoich spacerowiczów, którzy się po prostu wpatrują w te fale na oceanie i to jest też taka moim zdaniem forma medytacji. To mnie zachwyciło i w Portugalczykach i w ogóle w Portugalii, że ma tak zróżnicowaną tą linię brzegową, że no naprawdę nic tylko dokumentować zdjęciami, filmikami, jak pięknie to jest ukształtowany kraj.
1: A muszę o to zapytać, czy były jakieś szoki kulturowe, gdzie otwierałaś oczy ze zdumienia i dziwiłaś się, że to w ogóle jest możliwe?
0: Myślę, że tak. I szokiem, znaczy takim negatywnym szokiem kulturowym jest ich portugalska opieszałość i jakaś taka bezsensowna biurokracja. Na przykład jeśli idę z czymś do urzędu w Polsce, no to może nie będę jakoś obsłużona przez najbardziej uprzejmą panią świata, ale wiem, że wyjdę z listą rzeczy, które muszę załatwić, które muszę przynieść i jak je załatwię, to ona mi to zrobi. Natomiast w Portugalii te panie, okej, na pierwszy rzut oka są, czy panowie też, oczywiście są bardzo dyplomatyczni i uprzejmi, ale nie załatwią ci tego ani za pierwszym, ani za drugim, ani za trzecim razem, więc śmieję się ze znajomymi, że Portugalia to no zależy, jakie masz nastawienie. Albo jest filtrem dla ludzi niecierpliwych, bo po prostu by oszaleli i trafili od razu do wariatkowa po pobycie w Portugalii, starając się właśnie o na przykład rezydencję. Albo wręcz przeciwnie, może być takim treningiem dla nerwusów, bo po prostu będą musieli się pogodzić, że nie wszystko zawsze idzie po ich myśli. Za pierwszym, za drugim, ani za trzecim razem. W Portugalii to jest typowe, że idziesz do okienka i pani ci mówi, wymagania są takie na dany papier. Wracasz z wymaganiami i obsługuje ci już inna osoba i ta osoba powie, nie, brakuje pani zupełnie innego papieru, dokument ukończenia przedszkola, na przykład, teraz się śmieję, ale no ale przecież pani w innym okienku tego nie wspomina, ale to nie, tak nie może być, no i musisz wracać po raz trzeci z dokumentem z ukończenia przedszkola do trzeciej osoby i ta trzecia osoba w ogóle nie weźmie ani pierwszego, ani trzeciego dokumentu, które dwie poprzednie wspominały, więc to jest taki klasyk, i nad tym się traci godziny życia. I po prostu, no nie wiem, to jest taki trening chyba mentalności, żeby po prostu pogodzić się z tym, że nie wszystko od ciebie zależy i że życie zmienia rytm. No nie wiem, musisz uświadomić sobie, że to zajmie dłużej niż się spodziewałaś. Tak jak pewnie ludzie sobie remontują domy. Mają jakiś budżet, ale później się okazuje, że budżet razy dwa, więc w Portugalii masz budżet czasowy na załatwienie czegoś i okazuje się, że to jest budżet razy dwa czasowy na załatwienie tego.
1: A jestem ciekawa, jak Portugalczycy sami do tego podchodzą. Oni zdają sobie sprawę, że to sytuacja może obrać taki kierunek?
0: Tak, ale oni są tak jakby z tym pogodzeni, bo dla nich to jest normalna sprawa. Oni tak funkcjonują od lat, więc oni po prostu żyją z tym. Czekają grzecznie w tych swoich kolejkach i nie, może i rozumieją ten bunt i tą frustrację obcokrajowców, ale wzruszają ramionami, bo no tak jakbyś ty w swoim urzędzie, w którym chodzisz od dziecka i z rodzicami chodziłeś i twoi pradziadkowie chodzili i nagle przychodzi ktoś z zagranicy i ci mówi, Boże, ale jak wy żyjecie? Dlaczego wy tak żyjecie? No tak samo byś wzruszyła ramionami i powiedziała, no dostosuj się, tak tu jest. Więc oni dosłownie mają tak samo, że no okej, może to nie jest najszybsza rzecz na świecie, ale tu są jakieś inne możliwości, tak się żyje i koniec, kropka.
1: Domyślam się, że skoro mieszkałaś tam 6 lat, udało ci się pogodzić z tą sytuacją.
0: Udało mi się załatwić wszystkie papiery i numery podatkowe i zdrowotne, których potrzebowałam i od tamtej pory już sobie spokojniej żyłam.

0: A teraz mam pytanie o tą emigrację za ocean. O tamtejsze szoki kulturowe. Troszeczkę wspomniałaś o tym, że tam rzeczywiście poczułaś, że coś się zmieniło, że to już nie jest Europa. Może kilka słów o tym.
1: Tak, trafiłam do Chile, miałam 22 lata, więc jeszcze byłam taką małą dziewczynką tak naprawdę. I to był pierwszy raz w ogóle poza Europą i od razu do takiego kraju, który trochę może uchodzić za niebezpieczny faktycznie. Nie jest na pewno tak niebezpieczny, jak sobie wyobrażają niektórzy ludzie. Ale no tam dużo mocniej musisz pilnować telefonu, pilnować portfela. Jest może trochę inaczej na pewno, więc mój pierwszy tydzień to był szok za szokiem, ale do tego stopnia, że ja czułam, że ten tydzień trwa miesiąc, bo każde wyjście na ulicę, każde wyjście do sklepu było tak pełne bodźców i dziwnych dla mnie widoków i sytuacji, że starczyło mi materiału do myślenia na następny miesiąc, więc ten tydzień wydawał mi się taki długi właśnie przez tą ilość rzeczy, które się tam wydarzyły, które były zwyczajne. Po prostu wychodzę z domu, idę do supermarketu, tam są zupełnie inne produkty, więc muszę to wszystko mentalnie przetrawić, że okej, co jest czym, co to znaczy ta cena. To były pierwsze takie szoki, może oczywiste, ale no dla mnie tak mocno mi się wyryły w pamięć, bo bardzo dużo czasu poświęciłam na myślenie o tym po prostu wtedy. Ale takim największym szokiem chyba było sympatia ludzi, to, że oni wszyscy byli bardzo otwarci do takiego small talku i stoisz w kolejce z panią albo z panem i oni chętnie cię zagadają, bo oczywiście widzą, że wyglądasz inaczej, więc skąd jesteś, a co tu robisz, ale fajnie, o, jak już ładnie mówisz po hiszpańsku i tak dalej. Ludzie na uniwersytecie, tam gdzie studiowałam, też od razu poczułam, że o, jesteś nowa, no to cię oprowadzimy, tutaj jest stołówka, tutaj jest siłownia, tutaj są zajęcia takie i owakie. Wykładowcy też byli bardzo ciekawi, bardzo sympatyczni. Ogólnie jakaś taki poziom zaadoptowania cię do ich grupy i takie chęci, żebyś jak najbardziej czuł się mile widziany w ich kraju, było dla mnie bardzo istotne. Nie, że takie, o, fajnie, że tu jesteś, baw się dobrze, tylko, o, dobra, no to ci powiemy, jak to działa, tutaj sobie kupujesz to, tam załatwiasz tamto, tutaj możesz zrobić to i wam to po prostu, każdy był takim samozwańczym, małym przewodnikiem po swoim wycinku rzeczywistości i to było bardzo miłe, że tak czuli odpowiedzialność za mnie.
0: Myślę, że Chile to nie jest taka typowa destynacja turystyczna. Gdybyś miała zachęcić naszych słuchaczy do tego, by odwiedzić Chile, to co byś powiedziała?
1: To bym też powiedziała, że jest przepięknym krajem. Ja byłam w Santiago i zwiedziłam okolice Santiago, ale Chile jest oczywiście bardzo długie i ma też taką ogromną różnorodność widoków. W Chile możesz jednego dnia kąpać się w morzu i jeździć na nartach, bo jest tam też, w Chile jest najwyższy szczyt Ameryki Łacińskiej, Aconcagua. Jest pustynia z najpiękniejszym, najczystszym widokiem na gwiazdy na całej planecie. Jest dostęp też do Patagonii. Najwięcej ludzi oczywiście jeździ do niej przez Argentynę, bo Argentyna ma największe terytorium, ale Chile też ma tam dostęp. No po prostu jest krajem tak zróżnicowanym, że myślę, że swobodnie można by zaplanować rok jeżdżąc tam ze względu na te wszystkie widoki i niezwykłe formacje po prostu geologiczne i to, co nam planeta serwuje, to każdy kawałeczek dawki tego, co jest najpiękniejsze na tej planecie, znajduje się kawałek w Chile.
0: Wróciłaś do Polski jednak po wielu latach emigracji. Podejrzewam, że to trochę była tęsknota, ale nie chcę odpowiadać za ciebie.
1: No, to była tęsknota, ale też to była sytuacja zawodowa, bo to w Polsce znalazłam najlepsze oferty pracy i po dłuższym czasie pracy w Portugalii na stanowiskach, które były może mało odpowiadały moim ambicjom, po prostu pracowałam tam, bo w Portugalii nie ma super opcji zatrudnienia, więc jak tylko weszłam na stronę z ofertami pracy w Polsce, w Warszawie, to uświadomiłam sobie, że co dzień dodaje się tyle ofert, co w Portugalii, w Hiszpanii w zasadzie w miesiącu, więc to głównie przekonało mnie może ten rozwój ekonomiczny Polski, to, że teraz jest naprawdę super pełno ofert dla kogoś. Może było już tak od dawna, ale ja nie zauważałam, ale w porównaniu z Portugalią i Hiszpanią to naprawdę tu jest pełno ofert pracy.

0: No właśnie, jeśli chodzi o twoją drogę zawodową i to, że jesteś zawodową emigrantką, chciałam właśnie spytać o tą część, o ten kawałek ciebie, bo piszesz dużo o emigracji, nagrywasz dużo rolek. Co jest dla ciebie szczególnie ważne właśnie w tej twojej działalności internetowej?
1: Znalazłam grupę ludzi, którzy też albo byli na emigracji i dalej są, albo wrócili do Polski, albo mają zagranicznego partnera albo partnerkę i ta rzeczywistość, czy taki sposób życia w dwóch różnych kulturach, czyli w polskiej i tej drugiej, jest wpisany w ich codzienność, więc to jest takie fajne dzielenie się tym, że dla mnie kiedyś to było oczywiste, ale od kiedy byłam tam, albo spotkałam się z tym imowym, to widzę to inaczej. Więc takie dzielenie się różnymi sposobami widzenia świata, albo sposobów na robienie różnych rzeczy. I znajduję bardzo duży odzew ludzi, którzy też na przykład mieszkają w Portugalii, albo w Hiszpanii, albo mają męża z Ameryki i widzą te wszystkie różnice, które same z nich wychodzą i sami siebie przez to lepiej też poznają, bo dopiero w zderzeniu z jakimiś innymi sposobami na życie, no to sobie jesteś w stanie poukładać, że aha, czyli przez cały czas tak robiłam, bo po prostu to był mój sposób kulturowy. No po prostu jest też taka duża dawka autoanalizy w tym wszystkim, poznawania siebie, więc mnie to zaczęło bardzo, bardzo fascynować. Zaczęłam się tym dzielić w internecie po prostu w stylu, ej, słuchajcie, co odkryłam, ale to jest ciekawe i okazało się, że pełno ludzi też uważa, że to jest ciekawe i dzielą się też swoimi spostrzeżeniami. No i tak po prostu czuję, że to jest teraz moja misja.
0: Mówi się, że podróże kształcą, ale to są często, czasami kilkutygodniowe, może miesięczne podróże, ale mi się wydaje, że dopiero kiedy gdzieś mieszkasz, pracujesz, poznajesz problemy innych ludzi, to jak oni widzą świat, rzeczywiście można powiedzieć, że rozumiesz to miejsce i doświadczyłaś go i w jakiś sposób ono cię ubogaciło. Czy tak ty rozumiesz emigrację?
1: Tak, tak rozumiem emigrację, ale myślę, że jeśli jedziesz gdzieś też z otwartą głową i obserwujesz otoczenie, to nawet kilkudniowe wycieczki są w stanie cię wzbogacić, więc nie uważam, że podróże kształcą to jest jakiś taki nadęty frazes, tylko ja jest prawdziwy, ale to będzie zależało od ciebie, czy jedziesz tam z chęcią nauczenia się czegoś, bo tak naprawdę różnych ciekawych rzeczy możesz się nauczyć na wiosce pod swoim dużym miastem i również otworzą ci głowę na problemy tutejszych ludzi, no ale trzeba uważnie obserwować.
0: No to mam do ciebie teraz takie pytanie. Poproszę cię, żebyśmy spakowały razem taką walizkę w podróż, powiedziałaś już o otwartej głowie, co jeszcze należy zabrać ze sobą właśnie, żeby najwięcej móc zabrać ze sobą z tej podróży, niejako trochę do siebie, do swojego wnętrza.
1: Ale z takiej podróży krótkiej czy emigracyjnej?
0: No właśnie, może skupmy się na tej krótkiej, bo emigracji myślę, że nie każdy może doświadczyć z naszych słuchaczy, częściej podróżujemy po prostu na chwilę.
1: Okej, no to dam ci taką listę rzeczy i fizycznych, i może takich mentalnych. Ja zawsze ze sobą biorę notes i długopis i za każdym razem, jak zauważę coś ciekawego albo mi przyjdzie coś do głowy, to sobie notuję. I nigdy od miliona lat nie było możliwości, żebym ja nie wzięła sobie takiego notesu, żebym ja go nie otworzyła, nie zanotowała i to są moje największe skarby z podróży. Oprócz tego telefon albo aparat na robienie zdjęć, bo niekoniecznie tych wszystkich pozowanych, ale po prostu zdjęć rzeczy, które cię zaciekawią. Może jakiś fajny napis na murze, albo jakaś miła sytuacja, że babcia idzie z wnusią i uzna, że to urocze i wtedy to nagrywasz, albo robisz zdjęcie. Albo jakiś śmieszny kod. Po prostu ja tak najlepiej zapamiętuję, robiąc sobie zdjęcia wszystkiego i później mam oczywiście zawalony telefon milionami zdjęć, ale uważam, że wszystkie są tak samo cenne. I najchętniej, no dobry humor oczywiście. Jeśli jedziesz wypocząć, no to nie ładuj sobie bardzo skomplikowanego rozkładu jazdy, że wstajemy o 6 i zwiedzamy milion rzeczy i później wracamy do domu jeszcze bardziej zmęczeni, bo musisz po prostu sobie dać też przestrzeń na przetrawienie tych wszystkich rzeczy, które zobaczysz. Więc jestem trochę takim, nie że wrogiem, ale nie do końca popieram, czy nie podobają mi się tego typu wyjazdy, że masz taką objazdówkę napakowaną atrakcjami od rana do wieczora, bez ani jednego dnia na przetrawienie tego wszystkiego, co zobaczyłeś, bo to jest taki ogrom emocji i obserwacji, że fajnie sobie robić takie też luźniejsze momenty na zastanowienie. No i co? Może telefon do przyjaciela, ładowarkę. No, te trzy rzeczy.
0: Super, dziękuję ci bardzo. A powiedz jeszcze, jaki będzie kolejny kierunek twojej podróży, bo podejrzewam, że nie usiedzisz długo w miejscu.
1: Marzy mi się Brazylia, już tam byłam 2 razy, bo mój chłopak jest z Brazylii i chcielibyśmy tam kiedyś spędzić trochę dłużej. No i wtedy na 99% będziemy mieszkać nad oceanem i, no bo nie wyobrażam sobie mieszkać w Brazylii i nie mieszkać nad morzem. Dlaczego miałem zrobić coś takiego? Więc, no więc wtedy będzie kolejna dawka szoków kulturowych na temat Brazylii, już takich codzienności, nie? Bo co innego, wiadomo, podróż, kiedy nie musisz się tak zagłębiać w tą codzienność, a co innego, jak faktycznie stoisz w tej kolejce do lekarza i tak dalej.
0: W takim razie wiem już, o czym będzie nasza kolejna rozmowa. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać i porozmawiać właśnie o Brazylii, której doświadczysz w swojej kolejnej podróży i pobycie tam. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ze mną była Kasia Strachman, zawodowa emigrantka. Rozmawiamy w Jarnołtówku o wielkich podróżach i emigracji.
1: Dzięki, Judyta, dziękuję wszystkim i do usłyszenia.

I jak wam się podobało? Dużo muzyki portugalskiej. Brzmienie języka portugalskiego jest niezwykłe, takie płynne. Niektórzy mówią, że jest podobny do języka polskiego. Nie wiem, czy zauważacie te podobieństwa. Jest taki więc może brzmieniowo czasami komuś, kto nie mówi w obu językach, widzi jakieś podobieństwa. Za nami taka dłuższa rozmowa, a przed nami już za 10 minut koronka do Miłosierdzia Bożego. Za chwilę też zmienimy troszeczkę charakter muzyczny na naszej antenie. Pojawi się więcej piosenek chrześcijańskich i zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.
1: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Premier zapowiada międzynarodowe manewry w Polsce. Zatrzymano dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Robert Lewandowski po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jesienią w Polsce odbędą się manewry, w których wezmą udział francuskie i brytyjskie wojska, poinformował premier Donald Tusk, dodając, że jest to jedno z ustaleń koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją, która spotkała się w Paryżu.
1: Będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu.
0: Koalicje chętnych tworzą przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, ale także m.in. Wielka Brytania, Kanada, Japonia i Nowa Zelandia. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. To Maciej Eś, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Cezary J. O zatrzymaniu poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych.
2: Śledztwo prowadzone przez prokuratora z prokuratury regionalnej w Rzeszowie dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez właśnie członków Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej. Sprawiedliwe sądy wyrządzono tym szkodę fundacji nie mniejszą niż prawie 8,5 miliona złotych.
0: Zgodnie z ustawą powołującą Polską Fundację Narodową z 2016 roku, jej celem jest m.in. wspieranie polskiej gospodarki.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nowe narzędzia i większe kompetencje. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z zadowoleniem przyjęły fakt, że prezydent podpisał nowelę ustawy metropolitalnej dla województwa śląskiego. O największej zmianie mówi Leszek Pietraszek, przewodniczący GZM-u.
4: Ten jeden z bardziej oczekiwanych kierunków już na wprost został w ustawie opisany. Mówię o instalacji doterminowanego zagospodarowania odpadów. Możemy już bez żadnych wątpliwości formalno-prawnych, bo takowe w przeszłości miały miejsce, zająć się tą instalacją.
0: Podpis prezydenta sfinalizował wieloletnie starania o zmianę przepisów i dostosowanie ich do doświadczeń pierwszej w Polsce ustawowej metropolii.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Robert Lewandowski po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire podczas klubowego treningu, po którym wystąpi na konferencji prasowej. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
5: Tym razem nie będzie tysięcy kibiców na trybunach jak podczas prezentacji na Camp Nou. Nie będzie też wielkiego show jak chociażby podczas prezentacji Leo Messiego w Interze Miami. No ale powód jest prosty. Raz, że Major League Soccer już trwa. Dwa, że trwają także Mistrzostwa Świata, a Robert Lewandowski właściwie prosto z samolotu przyjdzie na pierwszy trening ze swoją drużyną. To będzie 17.30 polskiego czasu. Ten trening będzie częściowo otwarty dla mediów, no a 3 godziny później, czyli po godzinie 20.30 polskiego czasu, konferencja prasowa i pierwsze słowa Roberta Lewandowskiego na amerykańskiej ziemi. Konferencja jest zaplanowana też z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. Co później? Nie ma czasu czekać, bo ledwie dwa dni po

0: Dzień dobry wszystkim, witam po godzinie 15 przy mikrofonie Judyta Exner. Za chwilkę przed nami podróż muzyczna w czasie, czyli muzyczne kalendarium. Jak co rano i po południu zabieramy was w taką podróż pełną ciekawostek, dowiemy się, co ciekawego właśnie wydarzyło się na przestrzeni lat i związane jest z dzisiejszą datą.
1: Pani, a pani, wiem jak się rusi ziom.
2: 14 lipca 1939 roku urodził się piosenkarz Karel Gott. Miał wiele przydomków, od słowiańskiego Sinatry czy złotego głosu z Pragi do Presleya Wełtawy. I podobnie jak Presley doczekał się swojego muzeum, tyleż otwartego już za życia. Karierę rozpoczynał w latach 60., a jego największy

0: przy tobie.
1: 14 lipca 1969 roku urodził się Maciej Miecznikowski, multiinstrumentalista obdarzony głębokim i mocnym głosem, współtwórca sukcesów zespołu Leszcze i oratoriów Piotra Rubika.
0: Nie

1962 roku Bobby Vinton wprowadził na szczyt amerykańskiej listy piosenkę zatytułowaną Roses Are Red. Kompozycja nie opuszczała pierwszego miejsca przez następne 4 tygodnie. We Wielkiej Brytanii dotarła za

14 lipca 1912 roku urodził się Woody Guthrie, muzyk folkowy i kompozytor. Już jako nastolatek ruszył w trasę po Ameryce, szukając pracy. Rozgłos zyskał utworami o bolączkach przeciętnego Amerykanina. Zwykli obywatele opowiadali mu o swoich problemach, a on przekuwał te historie w protest.

0: Słuchajcie, tylko godzina dzieli nas z Wrocławia od przepięknych okolic Żmigrodu i Milicza. Tam tradycja rybołówstwa sięga średniowiecza. Założone w XIII wieku przez cystersów, milickie stawy są największym w Europie ośrodkiem hodowli karpia, największym w Polsce rezerwatem przyrodniczym i jednym z cenniejszych ośrodków ornitologicznych w Europie. W sercu Doliny Baryczy mieszczą się rozległe stawy milickie, czyli zespół stawów rybnych, m.in. Ruda Sułowska. Obecnie liczba tych stawów to 285, a ich łączna powierzchnia to 77 km kwadratowych. Część z akwenów wykorzystuje dawne niecki pozostałe po wydobyciu rudy darniowej, mówi Damian Żuber, menadżer do spraw marketingu w spółce Stawy Milickie S.A.
1: Znajdujemy się w Rudzie Sułowskiej na terenie CET Naturum, którego właścicielem jest samorząd województwa, czyli spółka Stawy Milickie S.A. Jesteśmy jednym z najbardziej znanych i cenionych miejsc wodno-błotnych na świecie. No i sam rezerwat przyrody Stawy Milickie jest to największy rezerwat ptaków wodnych w Polsce. Ponad 3/4 populacji ptaków wodnych, które żyją w Polsce, mieszka tutaj na stawach milickich. Najczęściej mamy turystów na rowerach. To jest, myślę, największa grupa, jeżeli chodzi o osoby, które przyjeżdżają do Doliny Baryczy, ale mamy też tutaj na miejscu łowisko wędkarskie, troszkę wędkarzy, ale też osób, które przyjeżdżają obserwować ptaki bądź spacerować po ścieżkach edukacyjnych. Należymy do Living Lakes, to jest taka lista ONZ-owska najbardziej cennych obszarów wodno-błotnych na świecie. Na tą listę wpisane jest na przykład jezioro Bajkał czy jezioro Titicaca.
0: Przyjeżdżając do Rudy Sułowskiej skorzystamy z bogatego zaplecza dla całych rodzin w ramach Centrum Edukacyjno-Turystycznego Naturum. Znajduje się tu Muzeum Tradycji Rybactwa, zwierzyniec z konikami polnymi, ścieżka zmysłów oraz wypożyczalnia rowerów i kajaków. Warto wybrać się całą rodziną. Mi się bardzo podobają zdjęcia, które widzę. Nie byłam jeszcze w tamtej okolicy. Chyba się wybiorę. Więcej o atrakcjach Dolnego Śląska w każdy weekend na naszej antenie w programie Wakacje na Dolnym Śląsku, który powstaje we współpracy Radia Rodzina z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Często mówimy, że cudze chwalimy, a swojego nie znamy i może tak jest i w tym przypadku. Nasz region naprawdę skrywa wiele miejsc wartych odwiedzenia, nie tylko odwiedzenia na chwilę, ale wartych tego, żeby spędzić tam taką dłuższą chwilę.

0: Po godzinie 16:10 porozmawiamy o urbexie. A co to takiego? Wyjaśnia Marek Pawlicki.
1: To jest takie dokumentowanie, jest hobby, które wiąże się z dokumentowaniem, z odwiedzaniem, z fotografowaniem miejsc, które stworzył człowiek i one są na obecną chwilę niedostępne i opuszczone. I tym się zajmuje urbex. To jest taka dziedzina, która jest dość szeroka, aczkolwiek ona głównie zajmuje się eksploracją miejską.
0: O tym rozwijającym się trendzie niecodziennego zwiedzania miasta porozmawiamy z Markiem Pawlickim i Gabrielem Kondrasem, eksploratorami z Wrocławia, którzy działają jako awiator urbex. Będzie to powtórka audycji, bo z tymi dwoma panami rozmawiałam już bardzo dawno temu. Natomiast wydaje mi się, że w związku z tym, że jest ciepło, częściej wędrujemy po mieście i często natrafiamy właśnie na takie opuszczone budynki. Zastanawiamy się, jaka była ich historia. Tak samo eksploratorzy, tylko ich czasami popycha to do tego, żeby po prostu taki obiekt zwiedzić i sfotografować. Na rozmowę z Gabrielem Kondrasem i Markiem Pawlickim zapraszam po godzinie 16:10. Będzie to aż sześcioczęściowa audycja. Mam nadzieję, że Was zaciekawi. Dla mnie to było odkrycie.

jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek.

jadę tak do siwej nic stacji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek

0: Dziś nad Bałtykiem niedaleko Ustki przechwycono rosyjski samolot rozpoznawczy. Nowe doniesienia w sprawie słownego ataku na ukraińskie nastolatki. Silne burze przechodzą nad Polską, najgorzej jest na Dolnym Śląsku. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Incydent nad Morzem Bałtyckim poinformował o nim szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, do zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 12:00 niedaleko Ustki.
1: Około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20. Po kontakcie i po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
0: To pokazuje, że Rosja cały czas prowadzi wojnę hybrydową i jest wrogo nastawiona do państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, podkreślał szef MON. 54-latek zatrzymany za słowną napaść na dwie ukraińskie nastolatki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej czeka na zarzuty. Tymczasem Miejski Zarząd Komunikacji w tym mieście po analizie monitoringu ujawnił, co działo się przed incydentem. To odpowiedź na pojawiające się w internecie zarzuty, że dziewczynki sprowokowały mężczyznę. Jak podał MZK, na nagraniu widać, jak jedna z nastolatek położyła nogi na siedzeniu w kierunku swojej koleżanki siedzącej na fotelu poniżej. W pewnym momencie do 11-latek podszedł mężczyzna i prawdopodobnie zwrócił im uwagę, co spowodowało natychmiastowe przełożenie nóg na podłogę. Jedna z nastolatek przesiadła się na siedzenie obok koleżanki. Po dłuższej chwili mężczyzna bez powodu zaczął wulgarnie atakować dziewczynki. W sprawie prowadzone są dalsze czynności, informuje podkomisarz Sławomir Kocur, rzecznik bielskiej policji.
2: Są dosłuchiwani m.in. świadkowie, którzy podróżowali autobusem i to właśnie najprawdopodobniej dzisiaj mężczyzna usłyszy zarzut bądź zarzuty, a sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Żywcu.
0: Mężczyzna minioną noc spędził w areszcie. Wiadomo, że to kierowca bielskiego MZK przebywający na zwolnieniu lekarskim.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Gwałtowne burze nad Polską. Nawałnica przeszła nad Dolnym Śląskiem. Najmocniej ucierpiała tam Jelenia Góra i okolice. Spadło ponad 55 litrów wody na metr kwadratowy. Zalanych jest wiele ulic i dróg lokalnych. Żywioł zerwał co najmniej dwa dachy na domach mieszkalnych. Ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami synoptycy wydali dla całego południa i części zachodu kraju. A tymczasem we Włoszech walczą z upałami. Afrykańskie masy powietrza sprawiają, że najbliższe dni mogą być w Italii bardzo trudne. Szczegóły zna Mateusz Kornas.
4: Florencja i Perugia. Tutaj sytuacja ma być najtrudniejsza. Te regiony zostały objęte najwyższym stopniem zagrożenia dla zdrowia wszystkich obywateli, nie tylko schorowanych i starszych. Eksperci z Włoskiego Komitetu Badań Naukowych ustalili, że w zabudowanych częściach Florencji ta odczuwalna temperatura może wynieść nawet 44,5 stopnia, a w przemysłowej strefie Rzymu sięgnąć ponad 55 stopni. Te trudne warunki utrzymają się tam co najmniej do 20 lipca.
0: Niedawna fala upałów przyniosła we Włoszech temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza.

0: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 24 stopnie na termometrach. Temperatura będzie już teraz tylko spadać, ale jutro rano nie będzie chłodno. Maksymalnie jutro możemy spodziewać się 22 stopni, więc troszeczkę będą te dni się ochładzać. Widzę, że w najbliższych dniach również może i padać, i grzmić. Dzisiaj pamiętajmy o tym, że spodziewane są silne opady deszczu i burze na terenie całego Dolnego Śląska.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie po godzinie 16 przy mikrofonie Judyta Exner. Muzycznie zaczniemy za chwilę od najnowszego kawałka The Rolling Stones z albumu, który ukazał się chwilę temu, Foreign Tongues. Warto zaznaczyć, że jest to 25. krążek zespołu i już taka od pierwszego albumu mija ponad 60 lat. Panowie już są po 80, a naprawdę dają radę. Za chwilę usłyszycie ich w utworze In the Stars, The Rolling Stones, teraz na naszej antenie, a za chwilę o godzinie 16.10 zapraszam na audycję o nietypowym sposobie zwiedzania miasta, ale też obiektów miejskich, czyli o urbexie. Bardzo jestem ciekawa, czy wiecie w ogóle, co to znaczy, jeśli nie, to zapraszam na tą audycję, dowiecie się na pewno, może znacie kogoś, kto eksploruje miasta właśnie w ten sposób.
2: One, two, three, and...

0: Gośćmi dzisiejszej audycji są Marek Pawlicki i Gabriel Kondras z Aviator Urbex, którzy w dość nietypowy sposób zwiedzają różne obiekty, jakie opowiemy o tym za chwilkę.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Najpierw może wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest Urbex.
1: Urbex to jest z angielskiego słowa, to jest skrót od Urban Exploration i on oznacza eksplorację miejską. Czyli to jest takie dokumentowanie, to jest hobby, które wiąże się z dokumentowaniem, z odwiedzaniem, z fotografowaniem miejsc, które stworzył człowiek i one są na obecną chwilę niedostępne i opuszczone. I tym się zajmuje Urbex. To jest taka dziedzina, która jest dość szeroka, aczkolwiek ona głównie zajmuje się eksploracją miejską.
0: A czy to jest jakiś globalny trend? Czy to jest popularne na świecie, w Europie, w Polsce? Jak to wygląda?
1: Tak, to jest bardzo popularny trend. On do nas przyszedł ze Stanów Zjednoczonych i bardzo mocno się w Polsce rozwija, szczególnie teraz, kiedy są szeroko dostępne media społecznościowe w postaci Instagrama, YouTube'a, Facebooka. Ten trend zyskuje coraz więcej fanów.
0: A skąd właściwie u was się zrodził taki pomysł na zwiedzanie opuszczonych miejsc? Jak to się zaczęło?
2: U mnie to się tak narodziło w sumie, że od zawsze... Od dzieciaka interesowałem się po prostu katastrofą w Czarnobylu. Jakby stąd się to wzięło, że byłem zafascynowany tą, powiedzmy jednak katastrofą i takim trochę nieprzyjemnym historycznie wydarzeniem na Ukrainie w 86. I to jakby tak popchnęło mnie gdzieś tą stronę taką, że chciałem zawsze takie miejsca zwiedzać. No wiadomo, tak święty Graal to był, byłem za mały, żeby pojechać, więc raczej się skupiłem tutaj lokalnie, jak już stałem się bardziej dorosły i mogłem sobie pozwolić na aparat. Przy czym pierwszy mój urbex to był taki, że pożyczyłem aparat cyfrowy od kolegi i poszedłem na opuszczony basen na Racławickiej. Nic spektakularnego, ale to po prostu... Pamiętam jak dziś, że bardzo taki byłem naładowany, że po prostu takie miejsce i jest jakaś historia za tym, prawda? Więc u mnie to się zaczęło w takim momencie, w którym już mogłem sobie pozwolić na samemu eksplorowanie, powiedzmy, tych miejsc, ale raczej lokalnie we Wrocławiu, bo na tamten czas jeszcze były takie miejsca we Wrocławiu, które można było gdzieś tam sobie wejść.
0: Czyli tutaj na własną rękę lokalnie, a ty Marek?
1: No ja już tak naprawdę za dziecka biegałem po opuszczonych miejscach, jak się zawsze bawiliśmy z kolegami, mieliśmy niedaleko taką małą fabrykę i ona była w trakcie likwidacji i też często tam się zapuszczaliśmy, tylko wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to się nazywa Urbex, a później jak już byłem trochę starszy, to mój brat mi pokazał taką stronę, ona się nazywała English Russia, to była strona, ona dalej zresztą jest, której były pokazywane miejsca związane z byłym blokiem wschodnim, głównie właśnie Rosja, Ukraina, Białoruś, dawne te republiki związkowe i tam bardzo dużo było właśnie wrzucanych materiałów właśnie z opuszczonych miejsc, dużo schronów, dużo było też tam bunkrów, były też właśnie opuszczone wioski, fabryki w Związku Radzieckim, no i właśnie też napatoczyłem się właśnie na zdjęcia z Czarnobyla. I wtedy też sobie nie zdawałem sprawy, że jak byłem mały, to słyszałem, że była ta katastrofa, ale wtedy też nie zdawałem sobie sprawy, że to było tak wielkie, że były też miasta opuszczone, że właśnie była ta strefa czarnobylska wykluczenia i dopiero właśnie z tej strony się o tym dowiedziałem i właśnie zapragnąłem, żeby tam pojechać i udało się tam pojechać i zwiedzić tą czarnobylską strefę wykluczenia, ale właśnie dzięki temu portalowi właśnie zacząłem mnie te rzeczy interesować, no a później to się już potoczyło samo z siebie już po tym, jak pracowałem w firmie, gdzie byłem przedstawicielem handlowym, zresztą dalej jestem, ale ta praca dawała mi taką możliwość, że mogłem jeździć po całym terenie Dolnego Śląska. No i często właśnie jeździłem i jak miałem przerwy, to właśnie napotykałem różne opuszczone pałace, też napotkałem taki szpital poradziecki w Legnicy. I właśnie to mnie wtedy zainteresowało, żeby tam wejść, żeby to zobaczyć, a później jak już wróciłem, już pojechałem na Ukrainę, zwiedziłem tą czarnobylską strefę wykluczenia, to później postanowiłem, że się tym zajmę już tak na poważnie i będę to robił częściej.
0: Czyli można powiedzieć, że każdy z was miał w sobie to jakieś takie zainteresowanie, jakieś pragnienie odkrywania tych miejsc takich niedostępnych dla oczu, powiedzmy, przeciętnego człowieka, a później wasze drogi się spotkały.
1: Tak, tak.
0: Jak to było, powiedzcie?
2: Tak, to jest w ogóle ciekawa historia, bo któregoś dnia po prostu natknąłem się na stronę Aviator Urbex. Coś mi świta, że wydaje mi się, że to był jeden z materiałów nawet na YouTubie Marka Aviator Urbex, bo chyba Marek miałeś takie pomysły, że chciałeś coś kiedyś nagrywać na YouTubie.
1: Na początku, tak, na początku.
2: I gdzieś tam to trafiłem ich. I zobaczyłem stronę i zobaczyłem, że oni są z Wrocławia, więc tak. Napisałem do Marka i napisałem, że też jestem z Wrocławia, że ogólnie też się interesuję tą tematyką. Nie pamiętam, czy jakąś galerię, czy coś podesłałem, być może, bo wtedy swoje prace umieszczałem na takiej już nieistniejącej stronie digart.pl i po prostu napisałem do Marka, czy bym mógł kiedyś z nimi pojechać na urbexy. Bo podoba mi się ich fotogaleria, tak? Przyszło mi czekać jakoś około roku, aż Marek się odezwał i sam do mnie napisał, że jest taka opcja, możliwość pojechać razem z nimi do elektrowni Sząbierki, to było na Śląsku,
1: tak.
2: I to był taki legalny urbex, żeby zwiedzić z nimi, więc ja się zdecydowałem, że dobra, pojadę. Jeszcze pamiętam, że tamtego dnia pojechaliśmy chyba do zamkniętego aresztu śledczego w Zabrzu, ale to było
1: po Sząbierkach.
2: Tak, to tak. Było po Sząbierkach, tak. I to też był, powiedzmy, legalny urbex.
1: Tak, można było wszystko sobie załatwione, tak, wcześniej.
2: Tak, i można było sobie właśnie to zwiedzić. I tak się zaczęła historia moja wraz z Markiem i z grupą Aviator Urbex.
1: Tak, bo wcześniej, jak zaczynaliśmy, to była nas trójka. Potem z Gabrielem czwórka, ale kolega i koleżanka zmienili miejsce zamieszkania. Zmieniły się priorytety i tak nasze drogi rozeszły się. Zostałem z Gabrielem.
0: Powiedzieliście o legalności, że to było legalne. Czy znaczy to, że to, co robicie, nie jest do końca legalne?
2: To zależy.
1: To zależy, ale tak w przeważającej ilości wypadków większość miejsc, które odwiedzają eksploatorzy, miejsce tacy jak my, no to wchodzimy do tych miejsc nielegalnie. Każdy obiekt, każdy budynek no, ma swojego właściciela. Czyli tym właścicielem jest Skarb Państwa, czy osoba prywatna, czy osoba prawna, no to właściciel zawsze jest. No i zawsze to jest takie balansowanie trochę na granicy prawa, gdzie chcemy wejść do tego budynku. Oczywiście nie włamujemy się do niego. Staramy się zawsze zrobić tak, żeby nie uszkodzić drzwi, okien. No, to zawsze jest tak, że zazwyczaj te miejsca są dostępne, tylko trzeba to dobrze sprawdzić i wcześniej zrobić rozpoznanie i zawsze uda się do tego budynku no, w przeważającej ilości wypadków wejść, ale też oczywiście też do dużej ilości miejsc udało nam się wejść legalnie za pozwoleniem. Zazwyczaj wysyłaliśmy pisma do różnych urzędów, które były we władaniu danego budynku i nam te zgody były udzielane. We Wrocławiu tak wiele miejsc zwiedziliśmy właśnie dzięki temu. Dzięki na przykład Uniwersytetowi Medycznemu, który nam wyraził zgodę i wiele tutaj szpitali udało nam się odwiedzić przed stworzeniem tam teraz deweloperki bodajże.

0: No właśnie, bo kiedy mówisz o tym, że to jest trochę na granicy, tak, to ja się tak zastanawiam, czy jest jakiś kodeks eksploratora, bo w pewnym momencie możemy też mówić po prostu o włamaniu, prawda? Czy macie jakiś kodeks?
1: To jest bardziej naruszenie miru. No prawo polskie jest dość złożone. Ja nigdy się tak głęboko w to nie zagłębiałem, aczkolwiek inaczej jest, jak się wejdzie do takiego budynku i zostanie tam się na przykład zatrzymanym, ale nie będzie nic uszkodzone w tym budynku, ani nic nie będzie ukradzione, niż na przykład zostanie coś zdewastowane w budynku i zabrane. No to też inaczej do tego prawo podchodzi. Oczywiście jest to balansowanie na granicy prawa. No jest to nielegalne, bo mówię, no ten budynek ma swojego właściciela, nie mamy zgody na wejście. No to jest taka pasja, ona się z tym wiąże i wielu ludzi no godzi się z tym.
2: No i często na tych budynkach występują tabliczki, które są zawieszone, że wstęp zbroniony, teren prywatny, coś na zasadzie teren strzeżony. Czasami zdarza się, że obiekty mają nawet swojego stróża, tak? I czasami nawet wchodząc w takie miejsce do budynku, trzeba mieć się na baczności, że ten człowiek, który tego pilnuje, tak, może wejść tam. Trzeba na to
0: rozmawiać
2: uważać.
0: Rozmawiać z nim kulturalnie. Pytam też o to dlatego, bo chcę wiedzieć, czy jeśli wy macie tą pasję w sobie, tak, i mówicie o sobie, że jesteście eksploratorami, czy ktoś, kto jest eksploratorem, odkrywa takie miejsca, ma też jakieś takie zasady, powiedzmy, których przestrzega, wchodząc do tego miejsca?
2: Zasady są, tak, i one stanowią tak, że wchodzimy, zostawiamy tylko ślad buta i ewentualnie zabieramy ze sobą zdjęcia, tak? Tak. Czyli taka stop klatka dla nas, wspomnienie, którym się podzielimy ze znajomymi, ludźmi w internecie, tak, i tak dalej. Nie powinno się właśnie, jeżeli obiekt jest zamknięty szczelnie, mówimy tutaj, że wszystkie okna są, wszystkie drzwi są zaryglowane i tak dalej, nie powinni tego robić eksploratorzy, żeby za wszelką cenę tak zwanego włamu do takiego miejsca.
1: No nie mogę akurat ja mówić za wszystkich, ale no my takich sytuacji unikaliśmy, no gdzie widzieliśmy, że budynek jest dobrze zabezpieczony, to nie wchodziliśmy. Zazwyczaj w tym środowisku ludzie wymieniają się informacjami. Wcześniej był inny eksplorator, to jest mój kolega, on mi napisze, poda mi, jak dokładnie wejść, podpowie mi i zawsze to jest łatwiej. I zazwyczaj do większości miejsc, jak my już wchodziliśmy, to one były otwarte, już były dostępne. No, było możliwość, nie trzeba było stosować tych rzeczy, o których kolega wcześniej mówił. Tak? No, ale też na początku naszej działalności, bo jak rozpoczęliśmy eksplorację, to bardzo dużo miejsc, można powiedzieć, że większość załatwialiśmy drogą legalną. Po prostu pisaliśmy pisma, dzwoniliśmy i uzyskiwaliśmy dostęp. Tak na przykład udało nam się zobaczyć, jako jedyni we Wrocławiu, żeśmy zobaczyli dawny szpital Bonifratrów przed przebudową. Teraz tam jest dom spokojnej starości w jednym ze skrzydeł. Udało mi się skontaktować z ówczesnym przeorem tego zakonu Bonifratrów i on mi wyraził zgodę, otworzył nam, mogliśmy to wszystko zwiedzić. To było dawno, ale pamiętam, no to był bardzo ładny, fajny szpital tutaj.
0: I zdjęcia są.
1: Tak, są zdjęcia na stronie.
0: No właśnie, mówisz o społeczności. Ja zastanawiam się, na pewno nasi słuchacze także, jak duża to jest społeczność w Polsce, tych eksploratorów?
1: No to jest generalnie duża społeczność. Oczywiście nie podam liczb, ale widzę, że z roku na rok przybywa pasjonatów, bo to widać po grupach na Facebooku, widać po filmach na YouTubie, widać ogólnie po ilości zdjęć publikowanych na mediach społecznościowych, że pasjonatów przybywa. No jest, no bo to jest też adrenalina, to jest też, to się tylko nie wiąże z tym, że się wejdzie do budynku, że się zrobi zdjęcie, no to też wiąże się cała organizacja takiego wyjazdu, potem wspólnie spędzenie miło czasu podczas tej eksploracji, po eksploracji. No i to jest taka, no to jest cała kultura tego wszystkiego, więc no ja akurat zauważam, że ten trend

0: aplikacji są teraz bardziej dostępne, więc no, dzięki tej komunikacji i też, no mówię, tej komunikacji, która się odbywa na mediach społecznościowych, no to ten trend tylko, ta pasja tylko zyskuje.
1: Wymieniacie się po prostu informacjami, ale czy to jest tak, że utrzymujecie też w tajemnicy te lokalizacje?
2: Raczej powinno się tych lokalizacji, właśnie to też w kontekście kodeksu, też się nie powinno zdradzać tych lokalizacji. Niestety też są osoby, które w takie miejsca jadą, żeby no niestety też zdewastować takie miejsca i niestety taką smutną historią zakończył się jeden urbexowy obiekt, Okrąglak. To był architektonicznie jedyny taki ośrodek wypoczynkowy w Polsce z czasów PRL-u. No i po prostu na tyle sprawa zrobiła się później już medialna, tak, że wszyscy wiedzieli, że ten ośrodek został po prostu zniszczony. Tam ludzie zaczęli jeździć nie tyle, żeby zwiedzać, tylko po prostu, żeby wrzucić to na YouTube'a i nawet nagrać filmik, w którym po prostu rozbijają szyby. Więc dlatego eksploratorzy się dzielą też na takich, którzy pilnie strzegą miejscówek i tylko mają swoich zaufanych, tak, powiedzmy...
0: Pani ludzie w środowisku swoim, tak.
2: Tak, i oni między sobą tylko się wymieniają i raczej na takich nawet grupach zamkniętych nie udzielą takiej odpowiedzi, informacji. Trzeba, myślę, zdobyć jakieś zaufanie u takiej osoby.
0: Mamy wielu znajomych właśnie i z zagranicy, i z Polski, gdzie no, mamy do siebie zaufanie i tymi lokalizacjami się wymieniamy, ale większość eksploatorów, których ja znam, no to mówię, dla nich samo zdobycie budynku, wejście do niego, udokumentowanie go, to już jest bardzo duża nagroda, tak, bo pod tym kątem się jeździ, ale nie da się nigdy wykluczyć ludzi, którzy tam jeżdżą, którzy śledzą grupy też urbexowe na Facebooku. Jak widzą jakieś ciekawe rzeczy, uda im się zdobyć lokalizację, pojadą i po prostu to zdewastują albo wręcz ukradną. No i tak to się odbywa. Dlatego też no, my staramy się, jak my podajemy, my nigdy, jak publikujemy na Facebooku posty, czy też na stronie internetowej, to, no, to unikamy pokazywania budynku z zewnątrz, tak żeby było go trudniej namierzyć i też nie podajemy pewnej nazwy, lokalizacji, zmieniamy trochę tą nazwę specjalnie po to, żeby utrudnić namierzenie tego miejsca.

0: porozmawiajmy teraz o tych obiektach, które odwiedzacie, które zwiedzacie. Ja zajrzałam na waszą stronę internetową i widziałam, że jest tam dosyć sporo takich industrialnych obiektów, poindustrialnych, zgadza się?
1: Tak, to jest perełka, takie oczko w głowie, myślę, tutaj Marek bardzo lubi takie industriale.
2: No zawsze fabryki były takim konikiem, później to się trochę zmieniło, ale na początku to były fabryki, dużo tych fabryk udało się zwiedzić w Polsce, trochę za granicą, ale głównie w Polsce.
0: Czy to jest jakaś konkretna część Polski, gdzie jest tych fabryk najwięcej, czy jeździcie po całym kraju?
2: No, wiadomo, że najwięcej przemysłu jest na Śląsku, ale jak ja zaczynałem eksplorację, to one były rozsiane praktycznie po całym kraju. To tak nie dzieliliśmy tego, czy Śląsk, czy Dolny Śląsk. Wypływało miejsce, uzyskiwaliśmy do namiary na to miejsce i wtedy jechaliśmy i eksplorowaliśmy je. Eksploratorzy się dzielą. Są tacy, którzy lubią pałace, są tacy, którzy się specjalizują w fotografii miejsc takich jak bunkry, schrony, tylko na przykład militaria ich interesuje, a jest dużo właśnie eksploratorów, którzy właśnie lubią głównie robić właśnie miejsca industrialne. Teraz na przykład głównie skupiliśmy się na bazach, na przykład w Niemczech Wschodnich, na dawnych jednostkach, gdzie stacjonowali Rosjanie. Tam jest dużo takich właśnie obiektów postsowieckich, dużo właśnie dokumentujemy teraz.
0: Czyli ta pasja staje się transgraniczna, można powiedzieć.
2: Tak, no to gdybyśmy tylko na Polsce się skupili, to za dużo byśmy nie zrobili. No jednak to się zraz, jak człowiek zaczynał robić początkowo Polskę, no to wypływały coraz nowsze miejsca za granicą, no i go wiadomo, interesowało go to, żeby też pojechać dalej.
0: Pytam o te różne obiekty, bo na Dolnym Śląsku jest bardzo dużo opuszczonych pałaców,
2: tak,
0: dworków.
2: Tak, Dolny Śląsk się właśnie tym specjalizuje, że jest tutaj dużo pałacyków, dworków. To jest właśnie taki wyróżnik tutaj Dolnego Śląska. Na początku dużo właśnie tych pałaców odwiedzaliśmy, ale mówię, wraz z ubiegiem lat to bardziej na przykład skupiliśmy się na fabrykach.
0: A czy chcielibyście opowiedzieć o jakimś takim szczególnym obiekcie dla was, może indywidualne, to będą historie dwie różne?
2: No to może.
1: Dla mnie taką pierwszą i chyba w sumie najbardziej zapadającą w pamięć jest i mój pierwszy urbex, ale taki już powiedzmy, nazwijmy to kolokwialnie grubas, bo wtedy pamiętam z kolegą, to była jakoś jesień, i się umówiłem, że mam fajną miejscówkę, ale nie chcę iść tam sam ze względów, no chociażby bezpieczeństwa, gdybym miał sobie skręcić nogę albo coś miałoby mi się stać, to lepiej jednak być tam we dwójkę i to był port miejski we Wrocławiu. Weszliśmy tam na ten teren w sumie niezauważeni, niby była jakaś portiernia czy coś tego rodzaju na wejściu, no ale jak już znikliśmy w tym budynku, znaleźliśmy się, no to dla mnie to było magiczne wtedy miejsce, bo ta taka cisza, a zarazem ten hulający wiatr w tym budynku przez te rozbite szyby powodował taki nastrój tajemniczości. Co tu mogło być? Jak tu ludzie mogli pracować? Dlaczego to zniknęło z mapy Wrocławia? Czy kiedyś wróci to do łask i tak dalej? I po prostu skupiłem się na tych zdjęciach i byłem zafascynowany tym całym kurzem, tym, co jeszcze tam jest w środku, co zostało z tak zwanej dla mnie epoki, i byłem wręcz zafascynowany. To był dla mnie wtedy na tamten czas najlepszy urbex, jaki zrobiłem, i że go sam odnalazłem. To było dla mnie najważniejsze, że go sam odnalazłem. Co prawda to miejsce, myślę, było wśród eksploratorów na pewno z Wrocławia bardzo popularne, ale było też bardzo dobrze zachowane. To ja mówię o czasach, w których jeszcze tak nie było to takie mainstreamowe. Czyli nie mówię, że ktoś wrzucał zaraz materiał na YouTube'a, tylko raczej eksploratorzy umieszczali swoje prace albo na swoich prywatnych stronach, które mieli stworzone, albo tak jak ja miałem, wrzucałem to na portal digard.pl, który już nie istnieje.
0: Ale zdjęcia rozumiem, że masz nadal gdzieś.
1: Tak, one są schowane, zapieczętowane.
0: jak skarb. Super, świetna historia tutaj lokalnie wrocławska. Tak. A jeśli chodzi o ciebie, Marek?
2: No ja opowiem o takim miejscu, które już nie istnieje. Jak sobie wspominam to miejsce, to wracam do niego z taką dość dużą nostalgią. No i tutaj od razu chciałbym podziękować memu koledze, który mi to umożliwił, Radosławowi. Także Radek, jak będziesz mnie słuchał, to pozdrawiam ciebie serdecznie. Generalnie to był 2018 rok. Właśnie zostałem zaproszony do Warszawy na właśnie eksplorację dawnych zakładów mechanicznych i to się okazało, że na miejscu, że to są dawne zakłady mechaniczne imienia Marcelego Nowotki. To była fabryka, która nazywała się PZL Wola i w tej fabryce ona się specjalizowała w produkcji silników do czołgów PT-91 twardy. Ogólnie produkowała silniki czołgowe. To był taki to był największy zakład, właśnie jedyny zresztą w Polsce, który produkował silniki do tych czołgów. No i udało nam się tam dostać. On był ogólnie dość dobrze strzeżony, ten obiekt, ale no, kolega znał tam możliwości dostania się do niego, więc udało nam się wejść. No i wtedy jak do niego wszedłem, jak zobaczyłem ogrom tej fabryki, tam było wszystko, tam stały tokarki, tam była hamownia, biura projektowe też, laboratorium. Całe oprzyrządowanie, tak jak pracownicy wyszli, tak jak to zostawili, tak to stało. To zakład został zamknięty w 2010 roku i tak stał, bo jeszcze państwo nie bardzo wiedziało, co z tym terenem zrobić. No i udało tam się dostać. Jak wszedłem tam o godzinie 9, to wyszedłem dopiero o godzinie bodajże 18. Tak mi się ten zakład spodobał. No, później już nie byłem w takim podobnym, jak już sięgam pamięcią, o takiej skali. Naprawdę był duży, robił imponujące wrażenie. To też jest taka dość ciekawa historia wiąże, bo mówię, tak nawiążę do obecnych czasów, do wojny na Ukrainie, gdzie Polska oddała trochę tych czołgów, tych PT-91 twardy. Część polityków mówiła, że to był błąd, że niepotrzebnie te czołgi tam poszły, że są Polsce potrzebne, a zapomnieli, że właśnie niestety, ale my w 2018 roku, w sumie nawet już w 2010, żeśmy zlikwidowali jedyny zakład, który produkował silniki do tych czołgów, więc nawet nie mielibyśmy skąd pozyskiwać silników, czyli serca do tego czołgu, bo już korzystaliśmy tak naprawdę z zapasów, a takie silniki, one się zużywają. Przestaliśmy produkować te silniki, więc mieliśmy tak naprawdę czołgi, ale one nie miały już potem byłby problem z częściami do tych czołgów, bo po prostu nie produkowaliśmy tego. I tak właśnie Polska poprzez różne transformacje ustrojowe, gospodarcze, no doprowadziła do tego, że ten zakład po prostu upadł, ale pamiętam, no to była taka mekka polskiego urbexu, dużo ludzi tam jeździło, bo naprawdę zakład był imponujący, no i on do dzisiaj mam go w pamięci, to był zakład w pełni wystarczalny, on robił własny odlew silników, tłoki, wszystko było produkowane na miejscu, to była kopia z poprzedniego silnika, który Rosjanie wymyślili, tylko od początku stworzony w Polsce, tylko polscy inżynierowie bazowali tylko na schematach, na tej licencji, którą wykupili i stworzyli mocniejszy silnik, bo ten czołg po prostu był też modyfikacją bodajże czołgu T-72 i potrzebował mocniejszego silnika, no to też od razu urbex uczy tego, że człowiek no, poznaje historię, bo potem jak te zakłady odwiedziłem, to się trochę douczyłem i poczytałem o tym dość sporo właśnie i pamiętam, że chodziłem po biurze projektowym, trzymałem szkice w ręku samochodu Żubr, który tam też był projektowany na początku w tej fabryce, trzymałem różne szkice, które później ta fabryka przestała istnieć, ona została całkowicie wyburzona i dzisiaj tam stoi osiedle mieszkaniowe i wszystkie te szkice, te rzeczy związane z tą fabryką, one poszły albo zostały spalone, albo wyrzucone na śmietnik, zutylizowane, nie ma i już tego nie ma.

0: Co wy czujecie, wchodząc do takiej przestrzeni? Czy to jest taki trochę żal? Czy to jest taka chęć zrobienia czegoś? Czy ta sprawczość jest w was? Czy raczej robicie zdjęcia i po prostu wychodzicie? Jak to jest?
1: No dla mnie osobiście, jak wchodzę do takich miejsc, jeżeli nie znam historii tego miejsca, nie przeczytałem albo po prostu nie skupiam się na tym, żeby znać całą historię w tym momencie, w którym zwiedzam jakiś dany obiekt, pozwalam tej wyobraźni i temu, co tam znajdę, pozwalam pracować tym, żeby zadawać sobie te pytania, co tu mogło być. Czasami są to różnego rodzaju domysły, czy może to biurko było jakimś biurkiem, gdzie jakiś pracował, powiedzmy, mechanik, projektant, inżynier, ktokolwiek. I jakby ta historia sama się buduje w głowie, dużo, dużo pytań i po wyjściu, jeżeli dane miejsce wywrze na mnie wpływ, zaczynam się bardziej zastanawiać nad tym, co spowodowało, że ten na przykład zakład czy tam szpital został zamknięty. Szukam tych informacji w internecie, o ile one są dostępne, ale ten pierwszy taki bodziec to jest takie zadawanie pytań, ale poprzez eksplorację, chłonięcie tego miejsca i wczucie się w to miejsce, bycie tak jakby częścią tego miejsca, próbowanie sobie wyobrazić, jak ludzie jednak chodzą po tych korytarzach. Na przykład jak ja byłem w szpitalu w Legnicy, poradziecki szpital w Legnicy, który jest teraz tak zdewastowany, że już nie ma sensu w ogóle tam jeździć, ale ja jeszcze byłem w takim momencie ze swoją wtedy dziewczyną, dziś już żoną, że po prostu robiło to takie na mnie wrażenie, że miałem dosłownie ciarki, uczucie, że ktoś chodzi po tych korytarzach. Co prawda, no nikt oprócz nas tam nie był. Z tym miejscem też się ciekawa historia wiąże, bo żeby wejść do tego miejsca, wcale nie trzeba było przeskakiwać płotu i tak dalej, tylko zapukać do bramy i tam był stróż, taki portier, który miał psa i on za 20 zł, takie symboliczne 20 zł wpuszczał za tą bramę i on mówił, że to jest na karmę dla tego psa. On w momencie, jak się zapłaciło, to on do tego psa tam wydał komendę i ten pies już nie biegał, już nie ugryzłby w nogę. To zrobiło wtedy też na mnie takie wrażenie, bo sobie właśnie zadawałem dużo pytań. Jak widziałem te tablice informacyjne, powiedzmy, w języku rosyjskim, to właśnie zaczęła pracować ta cała wyobraźnia i próbowałem sobie zatrzymać w głowie, jak to mogło funkcjonować, jak te ściany mogły wyglądać, jak ta sala operacyjna mogłaby wyglądać, kiedy to funkcjonowało. Bo wiadomo, jak się wróci do domu i obejrzy jakieś tam archiwalne zdjęcia, o co było trudno chyba z tym szpitalem w Legnicy akurat, to widzi się fotografię, ale w momencie, kiedy to wyobraźnia generuje ten obraz, to jest zupełnie, zupełnie inne doznanie i dlatego tak ten urbex niektórych może pociągać tą właśnie taką tajemniczością, tym, że jest za tym kryje się jakaś historia. No to adrenalina. Każdy indywidualnie do tego podchodzi. Tak, jest do tego ta szczypta adrenaliny, że wchodząc nielegalnie w jakieś miejsce, po prostu ma się z tyłu głowy, że gdzieś może ktoś przyłapać akurat cię na robieniu zdjęcia, na eksplorowaniu tego miejsca. Więc te wszystkie czynniki powodują, że to jest tak w mojej ocenie bardzo ciekawe i niektórych to bardzo pociąga.
0: A ty, Marek, bo kiedy mówiłeś o tej fabryce silników, miałam wrażenie, że jest taki jakiś żal, że teraz nie ma tego serca dla tego czołgu.
2: Później jeszcze miałem taką możliwość, że zwiedziłem fabrykę samochodów osobowych na Żeraniu. Jej część, ona już też jest wyburzana. Udało nam się też dostać dzięki mojemu koledze do tłoczni zakładowej. Tam był też biurowiec i w tym biurowcu, jak chodziłem, to było bardzo pełno szkiców polonezu. Szkice nie robione na komputerze, tylko odrysowane ręcznie. Ktoś to robił dosłownie ręcznie. I trzymałem w ręku te szkice i zostawiłem te szkice. I później żałowałem, bo na przykład powstało teraz Muzeum Motoryzacji w Oławie, które ma tam bardzo dużo eksponatów z aut, które w tamtych epoce jeździło. I tak się zastanawiałem, kurczę, szkoda, że tego nie wziąłem, bo można byłoby to przekazać muzeum, taki szkic i ludzie mogliby to zobaczyć. To też najprawdopodobniej zostało zniszczone. No ale miałem wtedy te swoje zasady i mnie po prostu z jednej strony mnie kurciło, żeby to zabrać, żeby to przetrzymać, żeby to później, nie miało to jakiejś wartości takiej, to nie miało wartości, to miała bardziej wartość historyczną niż wartość taką namacalną, żeby to sprzedać. Bardziej chodziło o to, żeby to zachować. No i tak żałowałem, że później tego szkicu właśnie nie wziąłem. No i tak czasami jak się chodzi po tych miejscach i wie się, że te miejsca zaraz znikną, no to człowiekowi, tak mówię, trochę jest przykro, no ale wie z kolei, że no świat, że życie płynie dalej, świat się zmienia i na wszystko kiedyś ma kres, no i na te fabryki też w końcu musiał przyjść kres, no one nie przetrwały tej transformacji ustrojowej i to się nie tyczy tylko w Polsce, to też w Niemczech Wschodnich, w krajach, które były z żelazną kurtyną po tej stronie wschodniej, większość fabryk właśnie w ten sposób skończyło, no więc taką, no jest taka trochę nostalgia, bo mówię, ja lubię akurat chodzić po tego typu miejscach, bo tam one na mnie wpływają kojąco, no po prostu lubię zgłębiać wiedzę, dokumentować te miejsca, a później o nich poczytać, no jest to dla mnie pewna, tak, to jest właśnie ta pasja. Dużo ludzi fotografuje te miejsca, ale też no, z tą pasją wiąże się też poznanie innych ludzi, no tak właśnie z Gabrielem się poznaliśmy dzięki pasji, poznałem też wielu innych wspaniałych kolegów i koleżanek, z którymi mam do dzisiaj kontakt. Miło czas spędziliśmy też i też prywatnie, na stopie też prywatnej, nie tylko tej hobbystycznej, więc no jest to dla mnie, mówię, jest to dla mnie duża pasja, ona mi no, dużo dała w życiu.

0: pytam o obiekty muzealne, bo też wiem tutaj z rozmów z Gabrielem, że wy staliście się takimi swego rodzaju przewodnikami po takim muzeum, właśnie takim obiekcie. Zgadza się?
1: A tak, to w Niemczech akurat, tak, pod Berlinem.
2: Tak, ta historia ma swój początek, tak. Że pierwszy raz pojechaliśmy właśnie...
1: Nielegalnie tam to wszystko, tak, no, tak można powiedzieć.
0: A co to za obiekt dokładnie?
2: To są obiekty, które były dawnymi poradzieckimi bazami, gdzie stacjonowały wojska armii radzieckiej.
1: Tak, zachodnia grupa wojsk.
2: Tak, i tutaj jakby ta pierwsza wycieczka, to pojechaliśmy, zwiedziliśmy to po swojemu. Natomiast po tym, jak wróciliśmy do Polski, Marek się zainteresował bardziej tematem i właśnie znalazł kontakt do takiej grupy muzealników, którzy jedną z tych baz jakby mają nad tym pieczę, nad tym terenem, zapytał się o możliwość legalnego zwiedzenia całej tej bazy, bo chciał uzupełnić tutaj swoją fotorelację. No i ta cała znajomość, ta cała relacja poszła w tym kierunku, że zaprzyjaźniliśmy się z tymi muzealnikami. To są ludzie, którzy są byłymi NRD-owcami i oni są w stanie nawet opowiedzieć nam rąbek historii, kiedy jeszcze tamte wojska stacjonowały. Jak wyglądało to życie w NRD, jak oni funkcjonowali, czym oni się zajmowali. I nawet w tym muzeum, gdzieś tam w jednym z pomieszczeń był mundur, pełen mundur żołnierza Armii Radzieckiej i w bardzo dobrym stanie zachowany, więc oni te pamiątki gdzieś sobie tam zachowali, natomiast no nie wszystko udało się uratować.
1: Niemcy jak u nas w Polsce była północna grupa wojsk Armii Radzieckiej, ona miała siedzibę główną, sztab był w Legnicy, tak samo w Niemczech był odpowiednik, było miejscowość, nazywała się Wunsdorzossen. I my niedaleko było duże lotnisko, takie transportowe, które Sowieci wykorzystywali do transportu. To było lotnisko transportowe. Tam nie stacjonowały ani migi, ani żadne samoloty uderzeniowe, głównie transportowe. I tam właśnie pierwszy raz, jak tam pojechaliśmy, to też jeden z moich kolegów nam polecił to miejsce. On właśnie specjalizował się, to Holender zresztą, odwiedzał bardzo dużo właśnie tych baz poradzieckich w Niemczech Wschodnich i on nawet na swojej stronie zaznaczał lokalizację, bo on uważał, że to nie ma wartości takiej, że nie trzeba tego ukrywać, bo ludzie i tak to namierzą. No i w sumie racja. Wystarczy wejść w Wikipedię i wpisać i te wszystkie bazy są wymienione i lokalizacje. Ale generalnie to pamiętam, pojechaliśmy tam, udało nam się to wszystko zeksplorować, no i się okazało, że właśnie stowarzyszenie, które się opiekuje tym miejscem, i oni oprowadzają wycieczki, no i tak nawiązaliśmy z nimi kontakt, parę razy się spotkaliśmy, potem się zapisaliśmy do tego stowarzyszenia, przyjęli nas normalnie, no i my zaczęliśmy, wpadliśmy na pomysł, że dlaczego tutaj ograniczać się, skoro ten teren jest ogólnie pilnowany, bo jest on ochraniany. Można też pokazać ludziom z Polski to miejsce i bardzo dużo tutaj naszych rodaków, jak ogłaszamy termin takiej wycieczki samochodowej, dużo ludzi przyjeżdża, jest w stanie przyjechać z drugiego końca Polski pod Berlin, żeby to miejsce zobaczyć, bo w Polsce tego po prostu nie ma. Nie ma, żadna baza się po Rosjanach tutaj nie zachowała. Nawet bazy, które wykorzystywało Ludowe Wojsko Polskie, też większość tych baz zostało przemianowanych na osiedle mieszkaniowe, zostało sprzedane. U nas to bardzo szybko idzie, bardzo, bardzo sprawnie, bo większość tych koszar jest w dużych aglomeracjach miejskich, łatwiej to jest zagospodarować. No tam w Niemczech dużo tych jednostek wojskowych jest w wioskach, w małych terenach i tam do dzisiaj Niemcy się z tym nie uporały, no bo nie bardzo jest wiadomo, co z tym zrobić, bo deweloper tego nie kupi, bo jest daleko dużych skupisk mieszkaniowych. No i też te bazy są bardzo mocno zanieczyszczone chemikaliami różnymi. Tam Rosjanie stacjonowali, oni nie przestrzegali żadnych norm środowiskowych i trzeba było przeprowadzić rekultywację tego miejsca, tych miejsc. No i to są potężne miliony euro, jak nie miliardy.
0: Nie wiadomo, co z nimi zrobić.
2: Nie. Jedyne, co Niemcy tam mocno jakby...
1: Parki fotowoltaiczne stawiają na tych pasach startowych i farmy wiatrowe. I to na większości baz, gdzie były lotniska, to Niemcy to tak wykorzystują. No ta jedna baza jeszcze nie ma jeszcze farmy wiatrowej ani fotowoltaiki postawionej. Także no póki mamy tam możliwość, jeździmy tam. Związaliśmy się dość mocno z tym miejscem.
0: Czyli staliście się tam trochę z eksploratorów, takimi przewodnikami w tamtym miejscu, można powiedzieć.
2: No, można to tak nazwać.
1: My to też traktujemy jako miejsce też na takie nasze wypadowe. Możemy tam przenocować, bo tam oprócz, niekoniecznie na tej bazie, tylko obok jest budynek muzealny i tam możemy przenocować, możemy tam sobie ognisko rozpalić na drugi dzień. Jak skończymy, jak w sobotę skończymy przeprowadzać wycieczkę, na przykład w niedzielę rano wstajemy i jedziemy już zrobić i odwiedzić jakieś opuszczone miejsce w Niemczech Wschodnich właśnie, w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, jak my to nazywamy, no bo dzielimy te Niemcy tak na pół, żeby nam łatwiej było tutaj operować.

0: A wyobrażacie sobie taką sytuację w Polsce, że tutaj przejęlibyście w jakimś sensie taką pieczę nad jakimś opuszczonym obiektem? Czy to by było możliwe w ogóle?
1: U nas byłoby ciężko, myślę, bo u nas po pierwsze nie ma, znaczy jeżeli byśmy chcieli coś podobnego, to nie znajdziemy, nie ma takiego.
0: Myślę na przykład o takiej byłej fabryce, która by była takim świadkiem historii.
1: No nie myśleliśmy nigdy nad tym, wiadomo, zdarzało się, że udało nam się dostać legalnie do niektórych miejsc, gdzie byli prywatni właściciele. Zresztą pamiętam, że jedną taką małą elektrownię w Kotlinie Kłodzkiej udało mi się tam dzięki mojemu bratu załatwić wejście do tej elektrowni. Ona była bardzo unikatowa, to była bardziej siłownia parowa. Ona jeszcze pamiętała czasy przedwojenne, miała oryginalne maszyny parowe i ja to, jak powiem tak, w tą mapę eksploracyjną na polski tak zwany rynek urbexowy wprowadziłem to miejsce, bo je pierwsze odkryłem i je udokumentowałem i później zaczęło bardzo dużo tam eksploatorów jeździć. Część im ja załatwiłem wejście, bo miałem kontakt z właścicielem, a później tyle tego było, że ten właściciel po prostu zdecydował się, że to udostępni. Już nie musiałem ja pośredniczyć, tylko po prostu on powołał osobę u siebie w firmie, która była odpowiedzialna za wpuszczanie ludzi na ten teren. Oczywiście odpłatnie później to wprowadził, no bo to też wiadomo, nie było tak, że on tą siłownię otwierał i pozwalał ludziom chodzić, bo się bał, że mogą coś zniszczyć. Chciał mieć nad tym nadzór, więc tam jednego pracownika oddelegował i tam zawsze trzeba było mu tam troszeczkę zapłacić za ten czas, który on poświęcił, że otworzył, ale generalnie byłoby to możliwe, tylko na to trzeba mieć też czas, a my tego czasu, mówię, nie mamy tak dużo.
0: Tego wam życzę w przyszłości, mam nadzieję, że uda się coś takiego zorganizować. Jest w was dużo pasji, kiedy was słucham, kiedy o tym opowiadacie. I jest też taka troska, tak mi się wydaje przynajmniej, o to dziedzictwo jakieś materialne nasze.
2: Na pewno...
0: Zaniedbane dziedzictwo.
2: Jest coś w tym takiego, taka powiedzmy niepisana misja tego, żeby to uchronić przed zapomnieniem ze względu chociażby na to, że tak jak Marek był w PZL, ja byłem w porcie miejskim, też te bazy poradzieckie, żeby ktoś może kiedyś, otwierając taką stronę, dowiedział się, to takie rzeczy były, takie rzeczy istniały, takie były realia tamtych czasów i zobaczyć to, bo wiadomo, oglądamy, dzisiaj jest tak duży przepływ informacji, że oglądamy setki, jak nie tysiące różnych materiałów i tak dalej i gdzieś nam to ucieka.
1: Tego jest coraz więcej. No właśnie wraz z rozwojem technologii i z dostępnością sprzętu, to no, ludzi, którzy to robią, jest coraz więcej. Kiedyś jak ja zaczynałem, to większość eksploatorów, no, żeby ładnie udokumentować dane miejsce, no to kupowało aparat, luszczankę cyfrową. Trzeba było kupić obiektywy, szerokokątny obiektyw, obiektyw do robienia zdjęć makro, też obiektyw, ewentualnie teleobiektyw. No to są były duże koszty. Dzisiaj jak telefony komórkowe mają takie aparaty, które pozwalają robić zdjęcie też w technologii RAW, i bardzo dobrej jakości, no to ten sprzęt stał się coraz bardziej dostępny. Jeszcze teraz drony weszły, więc, no jest, więc dostępność sprzętu wzrosła i też zainteresowanie wzrosło, no i też rozwój mediów społecznościowych też wpłynął na to, że ludzie się łatwiej tym są w stanie zainteresować, bo widzą to na YouTubie, widzą to na Instagramie i no, to się dość mocno rozwija, aczkolwiek no myślę, że my tutaj skupiliśmy się bardziej teraz na dokumentowaniu, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, takich militarnych miejsc. Odwiedziliśmy kraj, ja byłem w krajach bałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, też w Niemczech Wschodnich i tam staram się udokumentować to, co pozostało. No, po prostu tak bardziej dla historii. Uznałem, że to taki mój konik będzie. No i myślę, że tutaj skupimy się na razie póki co na... jesteśmy tam w tym stowarzyszeniu. Nie mamy takiego, można powiedzieć, takiej kopii w Polsce. Chyba w Polsce to byśmy pewnie tutaj to robili, ale nie ma tego po prostu. To akurat tym, czym my się specjalizujemy teraz. No i mam nadzieję, że będzie to trwało.
2: Czyli Marek robi to dzisiaj też z takiego kronikarskiego obowiązku, tak, żeby zachować lopotomnych.
1: Tak, bo to już minęło 30 parę lat. I
0: od jakieś, kiedy to robisz?
1: Tak, i to już natura też przejmuje te miejsca i to po prostu znika. No. Czarnobylska strefa wykluczenia też prędzej czy później zniknie, natura tam zrobi swoje. Zresztą no, teraz jak trwa wojna na Ukrainie, to nieprędko tam turyści wrócą. Myślę, że nawet jak się ona skończy, co byśmy bardzo chcieli, to i tak prędko tam turyści nie wrócą, bo teren jest na pewno w niektórych miejscach i zaminowany, i niebezpieczny i to zanim państwo ukraińskie się z tym upora, to potrwa. No i wielka szkoda.
0: Bardzo dużo ciekawych wątków. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy, a jest to nie lada gratka słuchać nas. Dziękuję wam bardzo za tą rozmowę. Myślę, że to pobudzi naszą wyobraźnię i otworzy nam szeroko oczy, jak będziemy przechadzać się po mieście i widzieć gdzieś jakieś takie zamknięte obiekty. W studiu był ze mną Gabriel Kondras i Marek Pawlicki. Bardzo dziękuję za spotkanie.
3: Dziękujemy.
4: Cześć, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina Wrocław.
5: Radio Rodzina.
3: Więcej słońca.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Łukasz Golec.
6: Dziesięć województw z burzowymi alertami, może być groźnie. Dziś poznamy pierwszego finalistę mundialu. Inspekcja sanitarna o produktach sprzedawanych przez dzieci. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Całe południe i południowy zachód kraju z ostrzeżeniami przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w części Dolnego Śląska, a tam są alerty trzeciego najwyższego stopnia. Lokalnie może spaść nawet 80 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia dotyczą w sumie 10 województw, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
7: Punktowo wartości opadu mogą sięgać 70 mm. Tak jak to wygląda teraz w tym ostrzeżeniu trzeciego stopnia, które zostało wydane dla tutaj tej części województwa dolnośląskiego.
6: Drugi stopień alertu dotyczy Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Pozostałe to ostrzeżenia pierwszego stopnia.
3: Wiadomości ze świata sportu.
6: Dziś poznamy pierwszego finalistę mundialu. Francja zagra z Hiszpanią. To zdaniem wielu przedwczesny finał. Zdaniem szkoleniowca Hiszpanów Luisa de la Fuente to zbytnie uproszczenie.
8: Od samego początku wam powtarzam, że jeśli chodzi o mnie, to czy ktoś nazywa nas faworytami czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Czy to o czymś decyduje? Nie, nie decyduje. Natomiast kiedy ludzie mówią o presji z tym związanej, to mówiąc szczerze, zupełnie i prosto z serca, po prostu tego nie rozumiem.
6: Selekcjoner Francuzów Didier Deschamps jako faworytów wskazuje Hiszpanów.
8: Może nie wyszedł im pierwszy mecz z Republiką Zielonego Przylądka, ale we wszystkich pozostałych Hiszpania potwierdziła, że jest faworytem. Nie chce wywierać presji na Luisie i jego drużynie, bo on doskonale wie, że ludzie bardzo wiele oczekują od reprezentacji Hiszpanii. Oni potrafią świetnie atakować i bardzo dobrze bronić. W 6 spotkaniach stracili tylko jedną bramkę. Wiemy, że to może być widowiskowe starcie dwóch zespołów o ogromnej jakości w ataku, ale zarówno Luis, jak i ja zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna będzie gra w defensywie.
6: Francja zagra o trzeci finał z rzędu, a Hiszpania o pierwszy od 16 lat. Początek meczu w Dallas o 21. Argentyna z Anglią zmierzą się jutro.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
6: Z Katowic na Bliski Wschód. Fundacja Wolne Miejsce kontynuuje pomoc humanitarną dla Palestyńczyków mieszkających w południowym Libanie. Wolontariusze gotują na miejscu gorące posiłki, mówi prezes fundacji Mikołaj Rykowski.
9: Dotychczas karmiliśmy ludzi w Bejrucie, w obozie nazywającym się Biel. To jest centrum miasta. Ten obóz został zamknięty ze względu na oficjalne zakończenie wojny i ludzie wrócili na południe. Więc my chcemy podążyć z naszym sprzętem, naszymi garami za nimi. Niestety życie tam wygląda tragicznie, kiedy wrócili do swoich domów, nie domów, których już nie ma, do swoich ziem. Są w trudzie, są w bardzo dużym kłopocie, my chcemy ich karmić. Chcemy gotować dla nich ciepłe posiłki po to, żeby pomóc im w tym właśnie najbardziej traumatycznym momencie z ich życia.
6: Wolontariuszom z Polski pomagają na miejscu lokalni mieszkańcy również po to, by smak potraw odpowiadał ludziom, do których trafia pomoc. Główny inspektorat sanitarny o lemoniadzie, sokach czy wypiekach sprzedawanych przez dzieci. Jak stwierdzili urzędnicy, taka okazjonalna czy jednorazowa sprzedaż nie podlega przepisom żywnościowym i kontroli sanepidu. Pochwalili jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypomnieli, by dbać o higienę, między innymi myć ręce i naczynia, chronić wyroby przed kurzem i owadami, unikać bezpośredniego dotykania sprzedawanej żywności dłońmi, a do produkcji używać tylko świeżych i czystych produktów.
0: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj ciepło, ale pochmurno i z tych chmur może spaść nie tylko deszcz, ale może także zagrzmić. Dostaliście na pewno alerty pogodowe, że dzisiaj właśnie możemy spodziewać się silnych opadów deszczu oraz burz. Uważajmy na siebie. Najbliższe dni to również pogoda w kratkę. Będzie trochę słońca, będzie ciepło, natomiast może być także deszczowo i burzowo.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Bardzo dziękuję za to popołudnie, za te ciekawe audycje, za przepis, którym podzielił się z nami pan Paweł, dzwoniąc do nas z Majorki. Cieszę się, kiedy słuchacze dzwonią, opowiadają nam o tym, co ich przejmuje aktualnie. To jest bardzo dla nas ważne. Wszystkim życzę spokojnego popołudnia i wieczoru i do usłyszenia już jutro.

Tak mija dzień w Radiu Rodzina.

0: Jelenia Góra pod wodą, po burzy i ulewie. Rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem został przechwycony. Rząd przyjął projekt noweli dotyczącej najmu krótkoterminowego. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Zerwane dachy, prewencyjna ewakuacja kilku obozów harcerskich i blisko 300 interwencji strażaków to skutki burz, które przechodzą przez południową część województwa dolnośląskiego. Najgorzej jest w Jeleniej Górze, gdzie w ciągu niecałej godziny spadło 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy, czyli średnia miesięczna opadu. Silny wiatr uszkodził dach na hali magazynowej w Jeleniej Górze, gdzie jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 120 pracowników. Z kolei w miejscowości Wojanów w powiecie karkonoskim wiatr zerwał dwa dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Dużo interwencji dotyczy też okolic Lwówka Śląskiego. Reagujemy na bieżąco, mówi Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej.
1: Powalone drzewa, uszkodzone konstrukcje budynków, pozalewane budynki, zalane piwnice. Część dróg już jest na tyle drożna, że śmiało się dosyć sprawnie przemieszczamy przez miasto.
0: Są też utrudnienia na kolei w Jeleniej Górze i w Szklarskiej Porębie. Drzewo uszkodziło trakcję. Burzowe alerty dotyczą całego południa i południowego zachodu Polski, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, między innymi właśnie w Jeleniej Górze czy Legnicy. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy. Do zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 12 nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi. Po nawiązaniu kontaktu z samolotem i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. Jak twierdzą służby, to pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rząd przyjął projekt noweli dotyczącej najmu krótkoterminowego. Zgodnie z nią ma być on uznany za usługę hotelarską. Przepisy wprowadzają m.in. centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych, poinformował wicepremier i szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wprowadzamy centralny rejestr miejsc noclegowych. Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja, jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia, normalnego funkcjonowania, szanowania ciszy nocnej, postępowania zgodnie z dobrymi zwyczajami i obyczajami, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
0: Nowela ma ograniczyć szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Związkowcy w ZUS-ie po wygranym referendum strajkowym szykują się do negocjacji z nowym prezesem zakładu. To pierwsze referendum strajkowe w tej instytucji, które zostało uznane za ważne. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki. Szefostwo odpowiada, że nie ma pieniędzy i proponuje o wiele niższą kwotę. Wizja strajku jest wyjątkowo niebezpieczna, mówi Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy.
4: Gdyby doszło do strajku, to jest groźba paraliżu państwa częściowo, tak? Opóźnienia w wypłatach świadczeń. To jest bardzo poważna sprawa, więc liczę na to, że rząd się opamięta, że te pieniądze się znajdą.
0: Rozmowy związkowców z prezesem ZUS-u jutro i w czwartek. Głównym postulatem jest podniesienie płac, bo w tej chwili średnie wynagrodzenie w ZUS-ie wynosi 7056 zł brutto.
2: Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
4: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
5: Nie mam prawka.
4: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
5: Brzmi super. Dzięki.
4: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
1: Reklama.

0: Zalane posesje i nieprzejezdne ulice na Dolnym Śląsku. Jarosław Kaczyński upomina Przemysława Czarnka, czyli kandydata na premiera. Są zarzuty dla mężczyzny po incydencie w bielskim autobusie. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ponad 280 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to tylko niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników, mówi Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
1: Zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Osoby zostały zwolnione do domu.
0: Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. Ewakuacja obozu miała miejsce także w województwie śląskim. W Sławkowie około 30 harcerzy schroniło się prewencyjnie w pobliskim Tartaku. Już wrócili do domu. Na Śląsku odnotowano w sumie około 80 interwencji. Jarosław Kaczyński odcina się od wypowiedzi Przemysława Czarnka, kandydata PiS na premiera, na temat pomocy finansowej i militarnej dla Ukrainy. Poseł stwierdził, że Unia Europejska powinna całkowicie wstrzymać wsparcie dla Kijowa, a Polska powinna to na Brukseli wymusić. Sprawę chętnie komentują politycy koalicji rządzącej. Premier Donald Tusk stwierdził, że lepszego kandydata na premiera niż Przemysław Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć. Z kolei wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, mówi tak.
2: Tu by się przydała dymisja z funkcji kandydata na premiera, bo skompromitował siebie i kompromituje swoje środowisko polityczne. Prowadzi Polskę na manowce. To była wypowiedź niezgodna z decyzjami szczytu północnoatlantyckiego, niezgodna ze strategią NATO.
0: Prezes PiS poinformował, że sprawą wypowiedzi Przemysława Czarnka zajmą się władze partii.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch 11-latek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich usłyszał dziś po południu 54-letni mężczyzna. Takie informacje podała bielska prokuratura okręgowa. Do incydentu doszło w sobotę w autobusie MZK w Bielsku-Białej. Za popełnione czyny grozi kara do 3 lat więzienia. Śledczy zastosowali wobec podejrzanego dozór policji. Nie może się też kontaktować z pokrzywdzonymi. Wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia i szybki dojazd do pracy to trzy najważniejsze czynniki, które biorą pod uwagę kandydaci przy wyborze pracodawcy. Jak wynika z badania pracuj.pl, 6 na 10 badanych rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd, mówi Anna Goreń z portalu pracuj.pl.
4: Dane pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Aż 79% respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną dalej od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy.
0: A Polacy najczęściej dojeżdżają do pracy samochodem.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
2: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
3: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
3: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
3: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
5: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
8: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
3: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
4: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Ogłoszenie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie.

0: siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie, wokół siebie.
1: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.

0: Radio Rodzina Milicz 88,5 FM.
1: Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie

czy coś panu podać? Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce, że serce kieszeni nie czuje. Więc ciągle nieznany przechodzę stragany, mam rocząc, nie, nie, nic, dziękuję. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko

nocy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Code 1-2 in progress. Armed robbery report on 6th Street. All units please respond. Shots fired.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

dip trippin'.